marki z markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Bee Gees i Stay On Life. Czy to jest kawałek, który budzi? Oczywiście, że tak. Budzić wam was będzie także słońce. Co prawda jeszcze nie ostre, nie mocne, nie gorące, bo 18 stopni, ale dzisiaj w południowej Wielkopolsce nawet tak do 32, może miejscami nawet 33 stopni. Wiatr z południa na razie wieje słabo, 9 km na godzinę i tak naprawdę niewiele przyspieszy. Na barometrach 1013 hektopaskali warunki biometeo są jeszcze korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 6. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany. Katarzyna Niewiadoma na podium Tour de France zajęła drugie miejsce. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Projekt zakłada dodatkowe kary, jeśli ktoś nie odbiera urzędowej korespondencji, czy nie odpowiada na pisma Inspekcji Transportu Drogowego. Nowością jest też tak zwane zawiadomienie o zarejestrowaniu naruszenia. Będzie wysyłane do właściciela auta. Brak odpowiedzi ma oznaczać opłatę administracyjną, wiele wyższą niż sam mandat karny. Projekt zakłada też korektę pomiaru prędkości. Wartości zmierzonej przez fotoradar czy odcinkowy pomiar odejmowany będzie 5 km na godzinę, a na drogach ekspresowych i autostradach 6 km na godzinę. To oznacza, że jeśli fotoradar zarejestruje na przykład na drodze ekspresowej prędkość auta 125 km na godzinę, to po odliczeniu korekty mandatu nie będzie. Wracają upały. Na termometrach dziś w większości kraju do 33 stopni i alerty głównie pierwszego stopnia nie dotyczą tylko północy kraju, Podhala i Bieszczad. Najcieplej ma być w województwie lubuskim, na północy zachodniopomorskiego i południu dolnośląskiego. Tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Katarzyna Niewiadoma Fini dała z siebie wszystko na Tour de France, ale holenderka Demi Vollering była za mocna i ostatecznie to ona zwyciężyła wczorajszy ostatni etap i zarazem cały wyścig, a Polka zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, co i tak jest ogromnym sukcesem. Dla Vollering oraz naszej kolarki to piąte podium z rzędu w słynnym wyścigu. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i Błękitny Patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in., czy wieloryb nie zaplątał się w sieci, czy nie ciągnie ze sobą jakiejś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku, mówi Konrad Wrzeciąkowski.
5: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotów dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
4: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w sieć rybacką. Po 150 latach książka wróciła do biblioteki. To historia z Australii, gdzie oprawioną w płótno książkę Zabytki, a ten znaleziono w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
3: 5 minut po godzinie 6, poniedziałek 10 sierpnia w kalendarzu. Dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Budzimy się, kochani, budzimy, tak? Ja wiem, że teraz niektórzy kiwają głową, przecież ja nie śpię już od dawna. No dobrze, to ja mam życzę niezmiennie dobrego dnia, nowego dnia i nowych możliwości. Cały tydzień przed nami i to będzie dobry tydzień, to będzie letni tydzień, będzie pogoda, będzie się działo dużo na niebie. Będę wam o tym oczywiście przypominać. A już teraz myślę, że zrobię to, co lubię najbardziej. Czyli wrzucę wam jakąś fajną muzykę, co by wam się dobrze budziło, dobrze pracowało i żeby kawa smakowała jak najlepiej.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Jest już 12 minut po godzinie 6, wśród was pewnie tacy, którzy mkną powoli do pracy, albo tacy, którzy dopiero odpalają sobie kawkę. Zerkam do kalendarza. No tak, niezmiennie, nie chce być inaczej. Jest poniedziałek, jest 222 dzień roku. Z dniami będziemy liczyć jeszcze takie 42 do końca lata. Słońce dzisiaj wstało o 5:31, zachód o 20:23. Dzień długi nadal, chociaż krótszy od tego najdłuższego o całą godzinę i 42 minuty. Ale niech to będzie dzień wyjątkowy dla was. Po małej przerwie znów wracam do muzyki, a w niej Marisa Odkochaj.
2: Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: To jest ten moment, kiedy możemy zajrzeć do gazetek tych najbardziej kolorowych i krzyczących przeróżnymi tematami. Cóż tam teraz? No jest cały czas o fotoradarach. Kosztowna rewolucja w fotoradarach, nawet 7,5 tysiąca złotych za fotkę. No ciekawe, jak z tym wyszło. No dobrze, wracamy do kwestii telewizyjnych. Na przykład Miszczak zdradza, dlaczego Cichopek i Kurzajewski zniknęli z telewizji. Kiedyś źle wybrali, teraz płacą za to cenę. Ponoć dyrektor programowy próbował ich zatrzymać w Polsacie. Oni jednak mieli dość. W kwestiach Polsatu królewskie urodziny Solorza, Zygmunta Solorza, czyli miliardera i twórcy telewizji Polsat właśnie, obchodził swoje urodziny z żoną Justyną w XIX-wiecznym pałacu na wzgórzach bajkowej Florencji. Tort był kulminacją urodzin pana Zygmunta. No to oczywiście życzymy wszystkiego, co najlepsze. W kwestiach miłości jeszcze Antek Królikowski, który szczęśliwie po rozwodzie. No niektórzy po rozwodach tak mają. No i bardzo dobrze, niech ludzie będą szczęśliwi. Ale Antek to za sprawą nowej już kobiety. Iza to kobieta mojego życia, tak piszą media i tak ponoć mówi sam zainteresowany. No, bywa i tak, że zmiany też na lepsze. No i w kwestiach politycznych niech będzie. Ponoć to prezydent może zostać patronem polskiej prawicy i ma pogodzić Kaczyńskiego z Morawieckim. Jak mu pójdzie? No cóż, zobaczymy.
1: Dzień dobry z Kalisza.

Co London Beat, takie granie od samego rana i od samego rana również już za kilka chwil rusza w trasę, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja remontowa. Wy też możecie dawać znać 62 503 106 4. Ruszamy za moment.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyny za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie o tej porze całkiem przyjemnie, całkiem fajnie można jechać. Dzisiaj pogodowo będzie gorąco, więc też jedźcie ostrożnie i zadbajcie też o siebie. Nie tylko paliwo do auta się wlewa, trzeba też w siebie wlać dużo wody, co by nam jej nie zabrakło w organizmie i co byśmy właśnie byli za kółkiem przytomni i nie tylko zresztą. W kwestiach związanych z remontami jeszcze Wam przypomnę o utrudnieniach, które są na bieżąco. Droga Krajowa Kalisz Opatówek, to wiecie, to dwunastka. Tutaj ruch wahadłowy na odcinku od Łódzkiej 263 do skrzyżowania z ulicą Kościelną i ulicą Jana Pawła II w Zdunach. Tam są zwężenia, tam wąskie gardło, więc noga z gazu. Co byście się nie zdziwili, bo trudno się tam wbić i nawet za dużo nie próbujcie. Oczywiście cały czas możliwe objazdy przez Szałę i przez Tłokinię Kościelną. Tutaj też można jechać. Z tych większych oczywiście droga krajowa 36. To za Ostrowem w kierunku Rotoszyna, czyli Zacharzew, Lamki, Łąkociny, kolejne wahadło, ograniczenie prędkości, sygnalizacja świetlna, Gostyczyna, trasa 450. Tu jeszcze mogą być utrudnienia. No i w Ostrowie trwa remont ulicy Wrocławskiej. Te prace jeszcze sporo potrwają, przebudowa Leduchowskiego. Także w Ostrowie Wielkopolskim tu też się dzieje. W Kaliszu Złota, na Złotej od ronda Żołnierzy Niezłonnych do Długosza. Tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu. No i jeszcze Krotoszyn, gdzie kolejne utrudnienia i prace remontowe na ulicy Wiśniowej. I właśnie dzisiaj w Ostrzeszowie ulica Łąkowa zostanie zamknięta dla ruchu kołowego, dla aut ciężarowych. Wyznaczono objazd, który został zaznaczony na mapie, więc zerkajcie tam. Wprowadzenie blokady konieczne ze względu na związane prace z przebudową drogi, więc tutaj też zwróćcie uwagę na tymczasowe oznakowanie.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Jak się okazuje, kontrole trzeźwości prowadzone są nie tylko na drogach, ale także na akwenach, a spotkanie z policją może szybko zakończyć wypoczynek. Alkohol na kajaku może mieć takie konsekwencje, z których wielu uczestników wakacyjnych spływów nie zdaje sobie sprawy. Wysokość kary i jej rodzaj zależą od kilku istotnych czynników. W określonych sytuacjach konsekwencje mogą dotyczyć uprawnień do prowadzenia pojazdów nawet.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 23 minuty do 7.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.

0: urodzeni.
1: No to spójrzmy, ktoż przeszedł na świat właśnie 10 sierpnia. Rocznik najwcześniejszy to 1952 rok. Jerzy Plich, pisarz, publicysta, felietonista, dramaturg, scenarzysta filmowy, laureat wielu nagród, między innymi za tom wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej i nagrody literackiej Nike za powieść Pod mocnym aniołem, znacie także filmowo. Filmowo teraz to, co lubię, czyli 1960 rocznik. Wtedy urodził się Antonio Banderas. On ma dzisiaj urodziny. Hiszpański aktor, reżyser, producent filmowy, model, piosenkarz. Jedna z największych, najpopularniejszych gwiazd kina hiszpańskiego, amerykańskiego oraz symbol męskiego seksapilu. Dzisiaj możecie sięgnąć po Maskę Zorro, po Desperado, po Legendę Zorro, pewnego razu w Meksyku, po Skóra, w której żyje, czy Grzeszną miłość. Cała masa świetnych filmów z jego rolą. No i teraz coś na sportowo. 67. rocznik to Rydryk Bowie, amerykański bokser, były zawodowy mistrz świata w kategorii wagi ciężkiej. Srebrny medalista olimpijski z Seulu i dokładnie 11 lipca 1996 roku w nowojorskiej hali Madison Square Garden Andrzej Gołota walczył właśnie z Rydrykiem Bowie. Dominował nad nim, lecz został zdyskwalifikowany w 7 rundzie za powtarzające się ciosy poniżej pasa. Ten pojedynek na stałe zapisał się w historii światowego boksu jako jedna z najbardziej dramatycznych i kontrowersyjnych walk w wadze ciężkiej. No właśnie, po ogłoszeniu decyzji walki były także wśród zawodników i kibiców takie zamieszanie. Łukasz Lewandowski na koniec to 74. rocznik, polski aktor teatralny, telewizyjny, radiowy, filmowy, dubbingowy, reżyser polskiego dubbingu. A urodzeni 10 sierpnia są sympatyczni, mają talent artystyczny, chętnie kierują się intuicją, bujną wyobraźnię również mają, a często także prorocze sny. Lubią ruch i działanie, nie boją się niekonwencjonalnych metod i pomysłów. Mają powodzenie w miłości, lubią zabawę i towarzystwo. Wedle tradycji powinni wystrzegać się nałogów, gdyż mogą one zaszkodzić ich dobrej opinii czy też awansowi. Szczęśliwa cyfra urodzonych 10 sierpnia to 9, kamień szlachetny, cytryn, a sprzyjający znak zodiaku
2: ryby.
1: No to wszystkim tym, którzy mają dzisiaj urodziny, życzę wszystkim spełnienia marzeń, zdrowia i najlepszego ode mnie upominek muzyczny.
3: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich o próbie defilady w Warszawie. Będzie tam się sporo działo, ale także o bardzo drogich koniach na pewnej aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Dokładnie szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 7.
2: Reklama.
0: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Synoptycy wydali ostrzeżenie przed upałami. No dzisiaj powiem wam, że tak patrząc wstecz, nie będzie powyżej 40. Powyżej 30 już owszem w godzinach popołudniowych. Takie 33. Teraz jeszcze skromne 19. Dziś dużo słońca, chmury też się pojawią. Na razie bez żadnych opadów, choć są już także ostrzeżenia przed burzami, ale te późnym wieczorem. Wiatr z południowego zachodu wieje słabo. Ciśnienie jest na razie stabilne, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 7.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: O krok od tragedii w Łomży sąsiedzi uratowali 4-latkę. W Gliwicach areszt dla rolnika, który zaorał asfalt. Będziemy też na próbie defilady w Warszawie. Marcin Krzemiński. Chwilę grozy w Łomży na Podlasiu. 4-letnia dziewczynka spadła z balkonu na 5. piętrze. Jej życie uratowali sąsiedzi. Policja otrzymała zgłoszenie o dziecku, które wisi po zewnętrznej stronie barierki na balkonie jednego z bloków. Chwilę później spadło, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej w Łomży.
7: Jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
6: Gdy na miejsce dotarła karetka, 4-latka była przytomna. Razem ze swoją matką została przewieziona do szpitala. Policja ustaliła, że podczas niebezpiecznej sytuacji matka dziewczynki spała w mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało u niej 0,7 promila alkoholu. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Drogowcy oszacowali straty na 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że cała droga należy do miasta. 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano wczoraj na aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 tysięcy euro osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Nabyli je kupcy m.in. z Belgii, Iraku, Kataru, Arabii Saudyjskiej czy też Szwecji. 6 węzłów na dolnośląskim odcinku A4 idzie do remontu. Stan nawierzchni się pogarsza, a nadal nie ma daty startu wyczekiwanej przebudowy całej autostrady. Stąd przetarg drogowców na pilne remonty węzłów w najgorszym stanie, których nawierzchnia jest po prostu spękana.
8: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
6: Wylicza Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy dolnośląski odcinek A4 powiększy się o pas awaryjny i 3 pasy w każdym kierunku, nie wiadomo. Najbliżej realizacji jest odcinek od Legnicy do Krzyżowej w perspektywie najbliższych 5 lat. To był głośny niedzielny poranek w Warszawie. Wczoraj o świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która zaplanowana jest na 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, to nie zabrakło widzów.
9: To było wcześniej wstać, natomiast było warto.
10: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
11: Pod oddziały spoczni!
6: Święto Wojska Polskiego. Do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35. Na Zatoce Gdańskiej przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 7. Dzisiaj ponoć wszystko sprzyja pracy, naradom, zakupom. Będziemy otwarci na potrzeby innych, skłonni do zawierania także ugód. Dzisiaj także mamy pamiętać o duchowych potrzebach, a wieczór będzie sprzyjać oglądaniu filmów, literaturze i muzyce. No i warto zapamiętać sny właśnie z dzisiaj. No dobrze, w kwestiach tych, co tam jeszcze w gwiazdach, już za kilka chwil róbcie sobie kawę, będę wróżyć.
5: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: Baranie, przed południem zajmij się porządkami, szczególnie ważnych papierach i innych rachunkach. Zaplanuj, jak zainwestować środki lub kiedy kupić coś, czego potrzebujesz. Jeżeli ktoś cię dzisiaj zaskoczy dziwną propozycją, wykaż się refleksem i broń się przed stratami. Dobry żart pomoże ci wybrnąć z niezręcznej sytuacji. Byku, dzisiaj będziesz w rozrywkowym nastroju, wpadniesz na dobre pomysły i nie będziesz przejmować się osobami, które mają do ciebie jakieś uwagi. Niestety pilne obowiązki mogą okazać się ważne. Podejść do wszystkiego ze spokojem, a dzień okaże się udany i naprawdę sporo zyskasz. Co u bliźniąt? Przed wami dzień sympatyczny, tylko postarajcie się nie zapomnieć o terminie ważnego spotkania. Nadejdą ciekawe wiadomości, a żarty mogą cię nieco rozpraszać. Po południu czas na zadbanie o zdrowie, urodę, wybierz się na zakupy, udać się znaleźć coś bardzo eleganckiego. Raku, w każdej sytuacji zachowasz opanowanie i zimną krew. Dzięki temu uda ci się zaskoczyć kogoś albo pocieszyć i rozsądnie doradzić. Dzisiaj będziesz sobie zjednywać ludzi i zyskiwać na popularności. Nie obiecuj tylko sobie zbyt wiele. Ludzie się zmieniają, ale trzeba być czujnym. Lwie, chwytaj nowe szanse albo okazje i niczym się nie przejmuj. Będziesz się podobać, a ludzie będą przyjaźni. Dzisiaj dzień udany, chętnie nauczysz się czegoś nowego. Poczujesz, że stajesz się gotowy na zupełnie nowe wyzwania, a jeżeli nie masz planów na rozwój lub utknąłeś w jakimś punkcie, to dostrzeżesz, jak możesz pokonać wszelkie ograniczenia. Panna wrażliwa, ale niektóre skrzywdzone osoby się od ciebie dzisiaj odwrócą. Postanowisz zadziałać, ale nie pozwól, żeby ktoś kompletnie popsuł ci humor narzekaniem. Pomóż dorać, a potem zajmij się własnymi tematami. W pracy postaraj się szybko uporać z obowiązkami. Warto dzisiaj zadbać o dom i o jego otoczenie. Co uwagi, ta zajmie się prywatnymi sprawami, cudze problemy nie będą cię dzisiaj dotyczyć. Postanowisz uporządkować swoje rzeczy, przejrzysz ważne papiery, zdecydujesz się omówić z kimś zaległe sprawy. Dzień sprzyja trosce o dom i rodzinę, ogarniecie bardziej rozrywkowy nastrój, wieczorem aura będzie sprzyjać zabawie. Skorpionie, dzisiaj powodzenie, pokaż się wszystkim z jak najlepszej strony, zabłyśnij talentem, poczuciem humoru, nie wstydź się, flirtuj, żartuj. Aura dzisiaj sprzyja zawieraniu nowych znajomości, ale nie rezygnuj też z własnych korzyści, bo na horyzoncie pojawi się i naprawdę korzystny interes. Co u strzelca, może wpaść na pomysł, dzięki któremu pomnoży swoje pieniądze. Słuchaj, co inni mają do powiedzenia, a nawet naucz się na cudzych błędach. Dzisiaj wszystko chętnie pomoże w trudnych sprawach, a wieczorem nie bądź krytyczny. Bliska osoba może mieć całkiem dobre pomysły na przeróżne rozrywki. Jak wygląda sytuacja u koziorożca? Już sprawdzamy. Byle drobiazg może wyprowadzić z równowagi, dlatego uważaj, z kim się zadajesz. Zajmij się własnymi sprawami, a wszystko się ułoży. W sprawach związanych z domem czy mieszkaniem nie obawiaj się działać, bo zadania okażą się łatwiejsze niż przypuszczasz. Po południu czas na odpoczynek właśnie. Wodnika czeka nieco więcej obowiązków niż zwykle, ale bądź dobrej myśli, zrób dokładny plan działania i się go trzymaj. Nie krytykuj żadnych wad, jakie ostatnio dostrzegłeś bliskiej osobie, bo możesz się niepotrzebnie rozpędzić. Wieczorem zajmij się hobby, dobrą lekturą lub oglądaniem filmów. No i ryby, na koniec, was czeka dzień udany, choć nieco możesz być, droga rybko, zabiegana. Dziś możesz załatwiać sprawy w urzędach. Pytaj śmiało, co cię interesuje w pracy. Aura też sprzyja rozwiązywaniu zagadek. Bądź uprzejma, droga rybka, pozbędziesz się i zdobędziesz informacje, które są sporo warte wieczorem. Czas na relaks, najlepiej na spacerze albo jodze.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
1: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: No jeżeli jesteście kreatywni i macie przeróżne fajne pomysły, to bardzo proszę, jeszcze kilka dni i można zgłaszać swoje propozycje imion dla żubrów, które w tym roku urodziły się w pokazowej zagrodzie zwierząt w Głuchowie. OKL szuka imion dla dwóch samców i samicy, więc możecie dawać znać. A szczegóły o tym i nie tylko w wiadomościach już o 7.30.

0: 7:30, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Paserstwo na dużą skalę, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o poszukiwaniu oryginalnych imion, a w sporcie kaliscy zawodnicy szykują się do sezonu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Za wprowadzenie na rynek 330 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy zarobiliby 6 milionów złotych. Mowa o 4 mieszkańcach Dolnego Śląska, którzy za paserstwo odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyźni w ubiegłym roku zostali zatrzymani w Czekanowie w powiecie ostrowskim w czasie przeładowywania towaru, który miał trafić do sprzedaży w całym kraju.
3: Został skierowany akt oskarżenia przeciwko 4 osobom. Zarzucono tym 4 osobom między innymi paserstwo akcyzowe oraz paserstwo celne, uszczupleń podatkowych. Była to kwota blisko 10 milionów złotych. Prokurator wobec kilku z nich dokonał konfiskaty rozszerzonej. Nieruchomość o wartości około 1,5 miliona złotych. Jeszcze jeden cirka miliona złotych.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Leki, zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyźni mają od ponad 30 do ponad 50 lat, nie przyznają się do winy. W momencie kierowania aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim cała czwórka przebywała w areszcie tymczasowym. Ten zakończył się kilka dni temu i sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o jego przedłużenie. W tej sprawie złożono zażalenie i trwa oczekiwanie na decyzję Sądu Wyższej Instancji. Mężczyznom grozi od 4,5 roku pozbawienia. Pozbawienia wolności.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jeszcze tylko przez 3 dni można zgłaszać swoje propozycje imion dla żubrów, które w tym roku urodziły się w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. OKL szuka imion dla 2 samców i samicy.
4: Zasady są proste. Zgłosić można jeden zestaw 3 imion. Wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z wymogami Księgi Rodowodowej Żubrów. Jury wybierze najbardziej oryginalne propozycje. Pierwszy samiec, dla którego wybieramy imię, urodził się 4 maja. Jego rodzicami są Potela oraz Potus. Drugi, syn Pogajki i Potusa, przyszedł na świat 25 czerwca. Krowa, córka Podusty i Potusa, pojawiła się w zagrodzie 29 czerwca.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Błaszczyk z OKL-u. Propozycje można przesłać wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie do północy 12 sierpnia. Za sobą mają zwycięski domowy sparing oraz zakończony zwycięstwem turniej w Legionowie, a przed szczypiornistami Netland MKS Kalisz kolejne mecze kontrolne przed zbliżającym się sezonem w Orlen Superlidze Mężczyzn. Ten zacznie się we wrześniu, czyli za niespełna miesiąc, więc przed drużyną najintensywniejsza faza przygotowań do rozgrywek.
5: Jest 3 zawodników nowych, także ten taki czas jest to, żeby się zgrać jak najlepiej i przygotować się do ligi. Na pewno te sparingi, które nam jeszcze zostały, to będą pewnie dla nas jak najbardziej plus, że będziemy mogli się gdzieś tam zgrywać.
2: Powiedział Radio Centrum Rafał Kuptel, trener Netland MKS Kalisz. W tym sezonie do drużyny kaliskich piłkarzy ręcznych dołączyli Mateusz Habior, Marcel Sroczyk i Jakub Trzaskowski. A przed zespołem jeszcze turniej w Piotrkowie Trybunalskim, to w najbliższy weekend, oraz sparing z Rebut Kaper Ostrowią. Ten mecz odbędzie się 28 sierpnia w hali Arena Kalisz i będzie otwarty dla kibiców.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry tym kierowcom, którzy teraz za kółkiem. Życzę Wam oczywiście bezpiecznego dotarcia do celu i spokojnej trasy. Na tej trasie mniej spokojnie w kwestiach związanych z remontami. W Pleszewie to Kazimierza Wielkiego. Tutaj trwa przebudowa, utrudnienia w Kortoszynie na Raszkowskiej, no i prace remontowe także na ulicy Wiśniowej. Przypominam, że w Ostrzeszowie dzisiaj ulica Łąkowa zamknięta dla ruchu kołowego, dla aut ciężarowych wyznaczono objazd, no i wprowadzono także blokady, które są również związane z przebudową drogi, więc tutaj bądźcie czujni. Ostrów Wielkopolski dzieje się na Ladochowskiego i trwa remont ulicy Wrocławskiej. Te prace jeszcze sporo potrwają. No i dzieje się także w Zdunach. Całodobowy już ruch wahadłowy na odcinku od Łódzkiej 263 do skrzyżowania z ulicą Kościelną i ulicą Jana Pawła II. Już powoli tam też się robi coraz większy ruch. No i pamiętajcie jeszcze o wykopie na Częstochowskiej tuż przy skręcie w ulicę Kwiatową. Tutaj zwężenia przy przejściu dla pieszych, więc jedźcie ostrożnie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano Zapatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferowane stabilne zatrudnienie, praca w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby proszono o kontakt pod numerem 602 505 234 602 505 234 lub wysłanie CV na praca@dajano.pl.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. Telefon 502 722 722.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
9: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
10: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: Reklama.
11: Dzień dobry z Kalisza.

Zostało nam 11 minut do godziny 8. Dzisiaj 10 sierpnia w kalendarzu, Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Co prawda nie jest to chyba wbrew pozorom dobry czas na świętowanie, na huczne świętowanie, bo to właśnie wtedy jest tych licznych, jest tych wycieczek górskich naprawdę sporo i wtedy rzeczywiście sporo się dzieje. Przewodników też pełno i pełno pracy dla ratowników górskich. Co jeszcze wśród świąt? Otóż Światowy Dzień Lwa mamy dzisiaj, więc pamiętajcie o tych cudnych stworzeniach, które są ponoć królami dżungli i nie tylko.

0: Wchodzimy z tej chmury numer 9 Briana Adamsa, żeby sprawdzić, co w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 7 minut do 8. Upały i burze. Komplet ostrzeżeń pogodowych w najbliższych wiadomościach. Także powiemy o cenach paliw, a szczegóły już o godzinie 8.
2: Reklama.
3: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
4: Brzoskwiniowa Polana.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
6: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie dzisiaj zobaczymy dużo słońca. Na moim radiowym termometrze 17 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce powyżej 30 są takie miejsca, że nawet 33. Do tego wiatr z południa wiejący słabo i trochę przyspieszy. I oczywiście są już ostrzeżenia nie tylko przed upałami, ale przed burzami. Także warunki biometeo są na razie korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 8.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Upały, ale i burze. Za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Potem o cenach paliw. W tym tygodniu ma być taniej. Będzie też o manifestacjach pod hasłem Nie bądź obojętny. Marcin Krzemiński. Cały kraj, prócz północy, z ostrzeżeniami przed upałami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego, drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno dziś być więcej niż 33 stopnie. Są też nowe ostrzeżenia przed burzami. Zaczną obowiązywać późnym popołudniem. Dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartuz i Leszna. Kończy przy wschodniej granicy, na obszarze od Suwałk po Białą Podlaską, w Warmińsko-Mazurskim i sąsiadujących z tym województwem powiatach Mazowsza, Podlasia i Pomorza. To ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam możliwe podmuchy wiatru do 100 km na godzinę. Burzom będą towarzyszyły deszcz i miejscami grad. Tankowanie będzie w tym tygodniu tańsze. Analitycy biura Reflex prognozują, że spadki obejmą wszystkie rodzaje paliw. Cena litra oleju napędowego powinna w tym tygodniu spaść średnio o 10 groszy, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
7: Podobnie w przypadku benzyn spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze, a więc wtedy ten średni poziom cen spadłby do poziomu 7,30 zł.
6: Autogaz również będzie tańszy, choć obniżka wyniesie według prognoz analityków zaledwie 2 grosze na litrze. Protestowali przeciwko hejtowi i nienawiści wobec imigrantów. W 22 miastach w Polsce odbyły się manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny. Uczestnicy protestów wyrażali sprzeciw wobec rosnącej przemocy skierowanej przeciwko Ukraińcom oraz przedstawicielom innych mniejszości, a wśród nich była Natalia Panczenko z Euromajdanu.
8: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Ostatnio bardzo często dostaję pytanie od moich znajomych. Natalia, skoro jest ci tak ciężko, spotyka się z tak ogromnym hejtem, z prześladowaniem, z groźbami, to dlaczego po prostu nie wyjedziesz? Przecież możesz. Mogłabym, ale nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
6: Manifestacje mają być początkiem szerszej społecznej akcji. Ryszard Czarnecki, były europoseł PiSu, zawieszony w prawach członka partii za współpracę z Grzegorzem Braunem. W ugrupowaniu toczy się postępowanie o wykluczenie z niego Czarneckiego. Zwrócił się o to sam prezes Jarosław Kaczyński, mówi rzecznik dyscyplinarny w PiSie Karol Karski.
9: Było to związane z tym, że taka konferencja międzynarodowa, w której uczestniczył jednocześnie Grzegorz Braun i Ryszard Czarnecki jako osoby współprowadzące.
6: To już drugie postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec Czarneckiego. Pierwsze dotyczy afery w Collegium Humanum. Naukowcy proponują, aby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Dzięki temu może się on stać dodatkowym źródłem białka w diecie, informuje pismo ACS Food Science Technology. Dodatek białka pojawia się w wielu produktach spożywczych, ale na razie raczej nie dotyczył przypraw.
5: Kursy walut.
3: Otwieramy Kantor o poranku i mamy średni kurs waluty euro 4 zł i 29 groszy teraz, dolar amerykański 3 zł i 72 grosze, funt szwajcarski 4 zł i 60 groszy, na koniec funt brytyjski 5 zł i 2 grosze.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. samego rana.
3: I od samego rana możecie składać życzenia tym, którzy dzisiaj świętują swoje imieniny. A 10 sierpnia imieniny ma Amadea i Amadeusz, Bernard, Bianka, Bogdan, Bogdana, Bohdan, Borys. No proszę, można powiedzieć, że dzisiejsze imieniny sponsoruje literka B, ale mamy także jeszcze Hugo, Laurencjusza, Laurentego i Wawrzyńca. Wszystkiego, co najlepsze ode mnie. Już za momencik także upominek muzyczny.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
4: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Lato, lato upało w różnych miejscach na świecie. My już wiemy, że Wisła taka, że po kostki, a z powodu takiej długotrwałej suszy, rekordowo wysokich temperatur, poziom wody w Dunaju też nieustannie spada. I wyobraźcie sobie, że jak już tak woda spada, no to widać, co pod tą wodą. No i tutaj wraz z obniżaniem się poziomu rzeki na jaw wychodzą kolejne przedmioty, które są zatopione właśnie w Dunaju lata temu. No i tym razem wysuchający Dunaj odsłonił wraki nazistowskich łodzi, jak się okazuje, w których, uwaga, wciąż znajdowała się amunicja, więc lepiej jednak tam nie wchodzić, nie sprawdzać. Ja wiem, że to przyciąga, że zaraz coś tam trzeba zobaczyć. No ale właśnie, jednostki zatopione przez wycofujące się wojska III Rzeszy z czasów II wojny światowej. Co ciekawe, część ujawnionych wraków właśnie ma tę amunicję, no ostrą oczywiście, więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. A oprócz tego przeróżne znalezisko odnotowano także w Chorwacji, w Serbii, w Bułgarii. Z kolei odkryto kości mamuta oraz inne prehistoryczne szczątki. Okazuje się, że podwodne znalezisko utrudniają oczywiście także żeglugę w Dunaju. No tak, jakby coś gdzieś się odsłoniło tutaj w pobliżu i zobaczycie coś, co przypomina broń, to pamiętajcie, że trzeba wykonać telefon do odpowiednich służb, a nie samemu rozbrajać, bo to może się naprawdę wybuchowo skończyć i nie mam tutaj na myśli nic przyjemnego.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Adrenalina.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 24 minuty po godzinie 8. Za chwilę wiadomości. O czym od Kasi Gurcewicz?
3: Dzień dobry. Tak, tym razem będziemy poszukiwać osób, które dbają o zieleń, ale nie przymusowo, tylko właśnie z własnej woli. Tworzą takie miejsca piękne w Kaliszu. No i teraz mogą dostać nagrody.
2: O, pięknie, jak macie i balkon przyozdobiony, i ogródek, i tak dalej, to też musicie słuchać szczegółów w wiadomościach o 8.30.
1: Reklama.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej. Zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Zbliża się godzina 8.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Gorsawicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ile mogą trwać śledztwa? Nawet kilka lat. Dlaczego? Za chwilę więcej informacji na ten temat. W tym serwisie także o poszukiwaniu zieleni w Kaliszu i spadku w tabeli ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Najczęściej w rok, maksymalnie dwa, udaje się zamknąć większość postępowań prowadzonych przez prokuratury Okręgu Ostrowskiego. Zdarza się jednak, że niektóre sprawy, szczególnie gospodarcze, związane z koniecznością analiz wirtualnych dokumentów oraz wymagające zaangażowania śledczych z innych krajów, trwają nawet kilka lat.
3: Sprawy trwające powyżej 2 lat, ale do 5 lat. I takich spraw odnotowano już w całym okręgu 24. Przy czym w prokuraturach rejonowych były to jedynie 5 spraw w prokuraturze rejonowej w Kaliszu i po jednej sprawie w prokuraturach rejonowych w Ostrzeszowie i Pleszewie. Natomiast w prokuraturze okręgowej, w Wydziale Śledczym, odnotowano 17 spraw trwających ponad 2 lata, ale poniżej 5 lat. Kolejną kategorią są sprawy trwające ponad 5 lat. I te sprawy odnotowano wyłącznie w prokuraturze okręgowej, w Wydziale Śledczym. Pozostało w prowadzeniu spraw ponad 5-letnich 7.
2: Powiedział Radiu Centrum Janusz Walczak, prokurator okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim. Obecnie najdłużej toczącym się postępowaniem jest sprawa wyłudzenia kilkunastu milionów złotych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a 2 sprawy dotyczą sprowadzania do Polski starych aut wycofanych z ruchu na terenach innych krajów Unii Europejskiej.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Miasto Kalisz zaprasza mieszkańców, instytucje i organizacje do udziału w konkursie Zielono mi w Kaliszu. To konkurs, który ma pokazać najbardziej zadbane zielone otoczenie i wyróżnić osoby, które poprzez codzienną troskę o zieleń przyczyniają się do poprawy jakości życia w mieście. To także okazja do dzielenia się dobrymi praktykami i pokazania, że nawet niewielkie działania, sadzenie roślin, tworzenie miejsc przyjaznym owadom czy zatrzymywanie wody opadowej mają znaczenie dla wspólnego otoczenia. Do 5 września mieszkańcy, jednostki publiczne i organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje zielone przestrzenie bądź ogródki w kategoriach balkony, ogródki przydomowe, tereny zieleni instytucji, działki na terenach rodzinnych ogródków działkowych. Cudu w Rybniku nie było. Żużlowcy Munfi i Magnusa przegrali wczoraj na wyjeździe z Improrowem 39-51 i spadli na ostatnie miejsce w tabeli Metalkas drugiej Ekstraligi. Niestety ostrowski zespół jest w tym momencie kandydatem numer 1 do spadku z tej ligi.
4: Po tym jak niespodziewanie Celfas Wilki i Krosno wygrały w Poznaniu i przeskoczyły Munfin Magnusa Ostrów w tabeli Metalka z drugiej Ekstraligi, stało się jasne, że tylko wygrana Ostrowian w Rybniku sprawi, że zespół prowadzony przez trenera Tomasza Gapińskiego nie stanie się czerwoną latarnią rozgrywek. Niestety drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego w Rybniku nie prowadziła nawet przez moment. Po 3 biegach był remis 9-9 i to był ostatni radosny fragment meczu dla kibiców z Ostrowa, którzy wybrali się na Śląsk. Później dominował Row, który na wyścigi nominowane posłał do boju młodzież. Dodajmy młodzież, która zrobiła znacznie lepsze wrażenie niż ostrowscy juniorzy. Ci byli bezbarwni, wolni i zawiedli na całej linii, podobnie zresztą jak Jakub Krawczyk. Trudno zrozumieć postawę ostrowskiej drużyny, bo jeśli przyzwoicie jadą Chris Holder i Gleb Czugunow, to zawodzi młodzież i zawodnik do lat 24. I na odwrót, gdy Krawczyk jedzie nieźle i punktuje Paweł Sitek, mecz Munfin Magnusowi kładą Holder i Czugunow. Z obecną formą i aktualną kadrą ostrowski zespół jest niestety głównym kandydatem do spadku. Kolejny, dodajmy, ostatni mecz rundy zasadniczej. Munfin Magnus odjedzie w czwartek o 18 na Stadionie Miejskim, mierząc się z HAS Skrzydlewska Orłem Łódź. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: To ruszamy w trasę. Zerkam, co tam w tej trasie słychać. Ruch jest nieco większy, ale ze spokojem można jechać w wielu miejscach. No oprócz drogi krajowej 12, to pamiętajcie, że ruch odbywa się w dunach wahadłowo. Tutaj dzieje się sporo, chociaż bywało gorzej. Częściowo w Winiarach Łódzka, jadąc dalej, dopiero na skrzyżowaniu z Warszawską dalej, jadąc 3 maja. Tutaj ten ruch jest nieco większy. Tradycyjnie na skrzyżowaniach Wojska Polskiego, Podmiejska, 25 i dalej wygląda całkiem nieźle, gdzieś tam przed Korczakiem, uważajcie, mogą być małe wykopy. No i oczywiście pamiętajcie także o Złotej, która też miejscami jest remontowana. Ostrów Wielkopolski też wygląda całkiem nieźle. Oprócz tych tematów związanych z remontami właśnie, o których przypominam już teraz, czyli Ledochowskiego, czyli remont Wrocławskiej na odcinku od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Pamiętajcie jeszcze, że w Ostrzeszowie ulica Łąkowa od dzisiaj zamknięta dla ruchu kołowego. Kolejne tematy związane z przebudową tej drogi.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: No to wybieramy się na grzyby, no ale pamiętajcie też o kwestiach związanych z parkowaniem. Jeżeli chcecie się wybrać na grzybobranie za nielegalny wjazd lub parkowanie autem w lesie, grozi mandat od 20 do 500, w skrajnych przypadkach nawet wyższe, nawet do 5000 zł. Nadleśnictwo Kalisz także przypomina, że wjazd do lasu jest dozwolony tylko wtedy, jeżeli droga jest wyraźnie oznaczona drogowskazem wpuszczającym auta, dopuszczającym ruch, więc o tym też pamiętajcie. Szukajcie wyznaczonych miejsc, zwróćcie uwagę na drogowskazy i nie zastawiajcie też szlabanów, wjazdów pożarowych ani

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Tu też będzie przyjemnie i w języku, który uwielbiacie, język miłości, wiecie, że z różnych krajów, ale tutaj będzie, no właśnie. 1947 rok, urodził się drugi włoski piosenkarz, naprawdę nazywa się Giampiero Agnelli, popularność zdobył w pierwszej połowie lat 70. Takimi piosenkami jak Piccole Fragile i Vado Via cieszą się niebywałą popularnością w Polsce, ale jest jeszcze jeden kawałek, który wy doskonale znacie i który był jednym z jego najsłynniejszych. Serenoe, czyli teraz już zrobcie głośniej, bo będzie po włosku. Bardzo nastrojowo, przyjemnie, można włoską kawę sobie zaparzyć.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już tylko 5 minut do godziny 9, więc przed nami za chwilę kolejne wiadomości. O czym tym razem?
2: Tym razem o tym, co może zablokować inwestycje, bo okazuje się, że nie tylko rolnik, który zaorał kawałek asfaltu, ale również miłośnicy zgredka z Harry'ego Pottera.
1: No proszę, a jesteś miłośniczką zgredka?
2: Oczywiście.
1: No to jest nas dwie. Niby temat przyjemny, ale jak się okazuje, bywają ludzie, którzy mają nie takie pomysły, jak powinni. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum o 9.
0: Reklama. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Olej napędowy. Na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
5: Reklama. Viola, let me see you dance, Viola.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie dzisiaj temperatura maksymalna do 31-33 miejscami nawet stopni. Teraz na moim radiom w termometrze skromne 20, właśnie do tych 30 to już o trochę. No i pojawiło się więcej słońca. Były chmury, ale burze przeszły bardziej na północy, choć jeszcze obowiązują ostrzeżenia od synoptyków. Warunki biometeo na razie już obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 9. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Znów gorąco, ale i też burze. O tym za chwilę. Będzie też o możliwej wysokiej karze za zaoranie asfaltu. Powiemy też, jak na pewną ważną inwestycję wpłynęli fani Harry'ego Pottera. Marcin Krzemiński. Znowu będzie gorąco. Nad niemal cały kraj napływa przejściowo gorące powietrze, które na przeważającym obszarze Polski zafunduje nam dziś upały, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: Miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych.
5: Do 28 stopni. Fale upału w wielu miejscach w kraju mogą zakończyć gwałtowne burze i wichury.
6: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze silnymi porywami wiatru,
5: które mogą rozwijać prędkość 90 km na godzinę. Wtorek i środa mają być już chłodniejsze. Upały mają wrócić w weekend. A skoro o wysokich temperaturach mowa, w Portugalii, Hiszpanii oraz USA i Kanadzie trwa sezon pożarowy. Walkę z żywiołem utrudniają właśnie upały. Tomasz Orchowski.
7: W Stanach Zjednoczonych od soboty odnotowano ponad 180 nowych pożarów. Ogień szaleje w zachodniej części kraju, walczy z nim 30 tysięcy ludzi. W zachodniej Kanadzie pożary bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Od wykrycia w piątek ogień podwoił swoją powierzchnię, ewakuowano tysiące osób. Sezon pożarowy trwa w najlepsze w Europie. Portugalscy i hiszpańscy strażacy walczą z kilkunastoma dużymi skupiskami ognia w strefie przygranicznej. Hiszpanię i Francję pod koniec lipca dotknęły ogromne pożary, w których spłonęły dziesiątki tysięcy hektarów roślinności.
5: Ważne nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale i też turystów. Od dziś zwiększa się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoń. Aresztowany na 3 miesiące rolnik, który w piątek zaorał blisko 200 metrów świeżo położonego asfaltu w gliwickiej Ostropie. 60-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia, bo usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich szacuje straty na blisko 400 tysięcy złotych. Prezydentka miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że to nie pierwszy raz, gdy 60-latek zniszczył własność publiczną. Zamieściła też nagranie ze zdarzenia. Według rolnika miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi, urzędnicy jednak dementują te informacje. Ciągnik 60-latka został odholowany na policyjny parking, maszyna nie miała bowiem opłaconego OC. Projektanci łączącego Irlandię i Wielką Brytanię węzła energetycznego ujawniają, że musieli zmienić plany z powodu wielbicieli z Gretka. Chodzi o grupę Skrzata z powieści o Harrym Potterze na walijskiej plaży Freshwater West. Przez to fikcyjne miejsce miała przebiegać trasa węzła, no ale po między innymi setkach telefonów fanów projektanci się ugięli. Konektor omija więc grup z Gretka, choć w rezultacie zahacza o pochówek z epoki brązu.
8: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Po trzech kolejkach piłkarskiej ekstraklasy nie ma jak na razie drużyny, która wygrałaby wszystkie mecze. W tabeli prowadzi aktualny mistrz Polski Lech Poznań, który wygrał na własnym boisku z Piastem Gliwice 3-0. Gole dopiero w drugiej połowie zdobywali kolejno Mikael Isak, Karol Delikat i Alahjar Sayed Manesz. Postawa cieszy trenera kolejorza Nilsa Fredriksena, tym bardziej, że w drugiej części spotkania zdecydował się na zmiany.
9: Demonstrowaliśmy wysokie tempo gry. Warto wspomnieć, że wszystkie trzy bramki zdobyli zmiennicy. Muszę też podkreślić, że zachowaliśmy czyste konto, co jest równie ważne.
8: Tak wysoka porażka nie oddaje stylu gry na boisku, mówił po meczu trener Piasta, Daniel Myśliwiec.
10: Moi piłkarze mimo wszystko na za wiele akcji, wiele sytuacji wytworzonych zasługują na umiarkowaną pochwałę. Na sam koniec oczywiście najważniejszy jest rezultat, a uważam, że był zbyt dotkliwy jak na to, jak pracował mój zespół.
8: A w innym spotkaniu rozgrywanym wczoraj Jagiellonia niespodziewanie u siebie przegrała 0-2 z Widzewem, a Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. Robert Lewandowski za to znów strzela w barwach strażaków z Chicago. Polski napastnik zdobył decydującego gola w meczu Pucharu Ligi przeciwko meksykańskiemu Santos Laguna. Tym samym w Chicago Fire wygrało 3-1 i jest o krok od awansu do fazy pucharowej i turnieju. Musi jednak wygrać w czwartek z Cruz Azul. Wtedy Polak będzie mógł na przełomie sierpnia i września powalczyć o pierwsze trofeum z nowym zespołem. 32-osobowa reprezentacja Polski rozpoczyna zmagania w Mistrzostwach Europy w pływaniu, które startują właśnie w Paryżu i są częścią mistrzostw Starego Kontynentu w sportach wodnych. Połowa naszej kadry rywalizowała przed 2 laty na historycznych mistrzostwach w Belgradzie, gdzie Polacy wywalczyli aż 15 medali. Powtórka tego dorobku, mając na uwadze listy startowe, może być niemożliwa. Dziś w eliminacjach popłynie m.in. Mateusz Chowaniec na 50 metrów motylkiem, a także Dawid Wiekiera na 100 metrów stylem klasycznym.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6:09. My też płyniemy dalej z muzyką. Niech ona płynie jak najszerzej, jak najgłośniej, jak najprzyjemniej, co byście mieli dobry humor tak przy poniedziałku. No i dla was teraz Year of the Young i Smith & Tell.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: 18 minut po godzinie 9 i zbliża się kolejne fajne wydarzenie, które wpisało się chyba na stałe już w kalendarz sportowo-eventowy naszego miasta Kalisza, Kaliskiej Streetball, bo o nim mowa i to jubileuszowy 20. Kaliski Streetball. Wracamy na pola marsowe, 20. rok z rzędu, już od 21 sierpnia do 23. Kolejne wielkie święto koszykówki 3x3 dla wszystkich kategorii wiekowych i konkursy wsadów. Na to chyba czekają wszyscy, bo tam się dopiero dzieje bitwa freestyle, turniej 1x1 i wszystkie imprezowe tematy łącznie z koszykarskim afterparty. Wszystko to w wyjątkowym międzynarodowym towarzystwie i w fajnej oprawie i jubileuszowo logo już w drodze, ale wydarzenie w mediach społecznościowych już jest, można sprawdzać. Pamiętajcie, Kaliski Streetball po raz 20, już 21 sierpnia do 23 sierpnia w Kaliszu na polach marsowych będzie się znów dużo działo.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
3: Brzoskwiniowa Polana.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 23 minuty po godzinie 9, więc już za moment czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. O czym tym razem od Kasi Górcewicz?
6: Tym razem zajrzymy do gminy Mikstad, gdzie powstał nowy plac zabaw, a kto będzie mógł z niego skorzystać, o tym już niedługo.
5: No właśnie, aż mi się fajnie zrobiło na myśl, że mogłabym pozjeżdżać na zjeżdżalnię.
6: Oczywiście, że można, nikt tego nie sprawdza.
5: Mówisz?
6: Oczywiście.
5: No dobra, szczegóły tego i nie tylko w wiadomościach o 9.30.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: też.
1: Na razie deszczu nie ma, choć tam synoptycy dają znać o tym, że możliwe będą burze w części naszego regionu. Na razie nieburzliwie, a spokojnie, trzeba się skupić. Minęła 9:30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Mieszkańcy Liskowa uczyli się, jak ratować życie. W tym serwisie także o nowym miejscu dla dzieci w gminie Mikstad i podsumowanie meczu KKS-u Kalisz.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Co spakować do plecaka ewakuacyjnego, jak zabezpieczyć dom przed pożarem i przede wszystkim jak uratować życie drugiego człowieka? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy warsztatów ochrony ludności zorganizowanych dla mieszkańców gminy Lisków. Było dużo praktyki, a szczególną uwagę poświęcono resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
5: Nie wystarczyło tylko słuchać, trzeba było również działać. W czasie warsztatów, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie, radni, sołtysi, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, szkół Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz ochotniczych straży pożarnych uczyli się m.in. jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, wzywać pomoc i reagować w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak przygotować plecak ewakuacyjny oraz zabezpieczyć dom przed pożarem. Najważniejsza była jednak praktyka, ćwiczenia. Na fantomach pokazały, że resuscytacja wymaga nie tylko wiedzy, ale także opanowania, siły i odpowiedniej techniki. Zajęcia dla 32 osób przeprowadzili ratownicy medyczni, strażacy i instruktorzy. Szkolenie zorganizował Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach ogólnopolskiego programu Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności. Uczestnicy otrzymali apteczki oraz zaświadczenia potwierdzające udział. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: Biskupice Zabaryczne w gminie Mikstad mają nowy plac zabaw. Uroczyste otwarcie Miodziolandu, który powstał z inicjatywy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej imienia Ludwiki Wawrzyńskiej, miało miejsce w czwartek, a brał w nim udział m.in. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
6: Pan marszałek przyjechał otworzyć ten plac zabaw, dlatego że środki Urzędu Marszałkowskiego tam były zaangażowane, oprócz środków gminy. Niesamowita energia mieszkańców. Miodzioland dlaczego? Bo Biskupice Zabaryczne to jedyna miejscowość na rozległym obszarze dawnych dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich, która to wieś płaciła wszystkie daniny miodem, a nie pieniądzem. No więc z tej słodyczy tam zażywając, w Miodolandzie mieliśmy okazję spotkać się, żeby otworzyć plac zabaw.
3: Powiedział Radiu Centrum Henryk Zieliński, burmistrz gminy i miasta Mikstad. Jak dodaje, miejsce to ma służyć najmłodszym mieszkańcom miejscowości jako teren bezpiecznej zabawy i integracji. Komplet punktów zdobyli piłkarze KKS-u Kalisz w pierwszym domowym meczu w Betclic trzeciej lidze. W niedzielę na stadionie Przyłódzkiej Kaliszanie pokonali Unię Swarzędz 1-0. Gospodarze objęli prowadzenie w 19 minucie, gdy gola ze stałego fragmentu zdobył Mateusz Machała. Choć Kaliszanie z każdą minutą coraz bardziej kontrolowali mecz, to wynik nie uległ zmianie. Trener KKS-u Kalisz, Artur Derbin, przyznał Radiu Centrum, że cieszy skromne zwycięstwo, ale przed jego zespołem jeszcze dużo pracy.
7: Sama gra może nie była urodziwa, nie porywała publiki, natomiast wychodząc się na to spotkanie, bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać. To jest mecz inaugurujący. Chcieliśmy dać tutaj trochę radości sobie i kibicom. I myślę, że może skromnie wygrywamy, ale trochę tej radości na pewno przysporzyliśmy sympatyką KKS-u. Natomiast dobrze sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy jakby na początku drogi, więc te wyniki mają nam pozwalać to, żebyśmy nabrali pewne siebie.
3: Po dwóch kolejkach KKS Kalisz z 6 punktami na koncie jest wiceliderem tabeli Betclic trzeciej ligi. W następnym spotkaniu 15 sierpnia trójkolorowi zmierzą się na wyjeździe z Kotwicą Kórnik.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.

0: 14 minut do 10, czas na zmianę rytmu.
1: A teraz w Radiu Centrum Rok z okienka.
0: I lata 80, dokładnie 1984 rok, album Sign In Please i single formacji Autograph, Turn Up The Radio.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Za chwilę wiadomości z kraju ze świata, w nich ważny apel.
6: Tak, apel dla rolników, ale również dla kierowców, bo teraz, kiedy kończą się żniwa, to właśnie tych maszyn, które jeżdżą po ulicach, jest dużo więcej. No i plus dzieci mają wakacje, a jeśli mają wakacje, to się nudzą i niestety głupie pomysły przychodzą do głowy.
5: No właśnie, a szczegóły w najbliższych wiadomościach to na antenie Radia Centrum już o godzinie 10:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Trochę więcej chmur się pojawiło, ale na razie bez opadów. Dziś temperatura na wysokości do 31-33 w Kępnie nawet stopni. No i ostrzeżenie przed burzami, które mają pojawić się w części naszego regionu w godzinach wieczornych. Wiatr zachodu słaby, 11 km na godzinę. Na barometrach teraz 1013 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 10:00. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zbiórka krwi dla nastolatka zaatakowanego w Kamiennej Górze. Dramatycznie niski poziom Wisły w Warszawie. Kończą się żniwa. Jest ważny apel policji do rolników w sprawie dzieci. Marcin Krzemiński, 16-latek, który miał w piątek nożem zaatakować rok młodszego chłopca w Kamiennej Górze, trafi na razie do schroniska dla nieletnich. Na 3 miesiące, tak zdecydował sąd rodzinny. To na czas prowadzonego postępowania. Ranny 15-latek jest po operacji ratującej życie, stracił bardzo dużo krwi. To młody zawodnik MMA, lokalny klub w Kamiennej Górze zorganizował na dziś akcję oddawania krwi. W mieście podstawiono specjalny krwiobóz. Na razie nie wiadomo, czy 16-latek będzie odpowiadał za swój czyn jako nieletni, czy jak dorosły. Nieznane są motywy ataku. Wiadomo, że chłopcy się znali. Wisła na warszawskim odcinku prawie wyschła. Wodowskaz na bulwarach pokazuje obecnie 104 cm. To tylko o centymetr więcej od najniższego poziomu w historii pomiarów, który został ustanowiony w ostatni czwartek. Promy turystyczne nie kursują. Mimo prognozowanych w stolicy burz z deszczem, szansa na poprawę sytuacji jest niewielka, bo do podniesienia poziomu Wisły potrzebne są długotrwałe opady na południu Polski. To już kolejny rok z niskim stanem Wisły w stolicy, a sytuacji nie poprawiła nawet mroźna zima, mówi warszawski pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski.
5: Mogło nam się wydawać, że tego śniegu było więcej, natomiast to był śnieg, który spadł, a potem utrzymywał się bardzo długo mróz. Nam potrzebne są roztopy, nam potrzebne są opady śniegu stałe, które pojawiają się, potem one topnieją i dostarczają tej wody.
4: Z niskich stanów cieszą się jedynie archeolodzy, bo Wisła odsłania przed nimi artefakty i zabytki, które przez lata były ukryte. Fatalna sytuacja rzeczna nie tylko w Polsce. Niski poziom wody grozi wstrzymaniem w tym tygodniu ruchu towarowego na kluczowym odcinku Renu, poinformowało niemieckie Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej. To samo dotyczy jednodniowych rejsów i rejsów wycieczkowych. Kończą się tegoroczne żniwa. Dla rolników to czas wzmożonych prac polowych, dla ich dzieci czas wolny od szkoły i nauki. Dlatego służby apelują, by szczególnie zadbać teraz o ich bezpieczeństwo, bo spiętrzenie sezonowych prac w gospodarstwie zwiększa ryzyko wypadków.
6: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
4: Przypomina młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Najbliższa środa przyniesie 2 astronomiczne atrakcje. Jedną będzie zaćmienie Słońca, a drugą maksimum meteorów z roju Perseidów. Zaćmienie całkowite będzie można oglądać z Hiszpanii i Islandii. W Polsce księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%. Na koniec jeszcze ciekawa filmowa kartka z kalendarza. 139 lat temu, w 1887 roku, w Krasnosielcu, znajdującym się w województwie mazowieckim, urodził się Sam Warner, współzałożyciel i dyrektor wytwórni filmowej Warner Bros.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 10:00.

0: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Zapraszamy na dożynki gminy Sieroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Sieroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Sieroszewicach. Zaprasza wójt gminy Sieroszewice, Anatol Piaskowski.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: No to będziemy się przenosić w czasie, to za sprawą Elona Muska, ale nie, uspokajam od razu, on nie wynalazł żadnej maszyny, która nas w czasie będzie przenosić. On ma opowieści, on zawsze snuje swoje plany, utwierdza wszystkich w swoim geniuszu. No i kilka dni temu ukazał się wywiad właśnie z nim i miliarder stwierdził, że dokładnie za 10 lat, w 2036 roku, pieniądz nie będzie miał znaczenia. Tak powiedział. Na temat sztucznej inteligencji również była rozmowa, jak będzie działać gospodarka na świecie pod opanowaniem przez AI i robotykę. Musk stwierdził, że dzięki masowej produkcji dóbr i usług z wykorzystaniem tych technologii gospodarka osiągnie niespotykany poziom. Kontynuując swoją myśl właśnie, twierdził, że pieniądze nie będą miały żadnego znaczenia w 2036 roku. Po co ci pieniądze? Potrzebujesz pieniędzy na towary i usługi. Chcesz pieniędzy, co oczywiste, na jedzenie, mieszkanie, transport i tak dalej. To wszystko będzie tak obfite, że roboty i sztuczna inteligencja zapewnią ich więcej i usług również, niż jakikolwiek człowiek mógłby kiedykolwiek skonsumować. Więc po co ci pieniądze? Tak właśnie tłumaczył. Dorzucił, że możesz dosłownie drukować albo w tym przypadku aktualizować bazę danych. Tutaj chodzi o kolejne produkcje, a nie faktycznie drukować pieniądze. Będzie deinflacja i co? I pieniądze będą w bazie danych. No to będą, nie będą. W każdym razie w kwestiach związanych z Elonem Muskiem i jego planach, to ja trzymam najmocniej kciuki za jego przeprowadzkę na Marsa. Co wy na to? Nie wiem, czy znajdzie tam jakiś Marsjan, ale tam będzie mógł snuć kolejne swoje plany. A już teraz może wracamy do kwestii bardziej przyziemnych, bez AI, z muzyką, z takich czasów, które lubicie. Monkey Cyrus, ten kawałek, myślę, że hafananana możecie zaśpiewać i przy tym rozgrzać się, tak przy poniedziałku rozkręcić, bo gorąco to na pewno będzie. 17 minut zaraz po 10:00.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 10, więc za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. O czym? O tym od reporterki Radia Centrum Kasi Górcewicz.
2: Tak, w tym serwisie między innymi podsumujemy wczorajsze miodobranie na Kaliskim Zawodziu, czyli będą słodkie tematy, ale będzie też temat, który można powiedzieć, że jest taką przestrogą, czyli kolejne zdarzenie drogowe z udziałem hulajnogisty. No i właśnie a propos tego hulajnogisty, to mam apel do naszych słuchaczy, żeby się nie dziwili, jak będą słyszeć to słowo, bo okazuje się, że oprócz hulajnogisty dopuszczalny jest także hulajnogowiec, hulajnogarz, hulajnogowicz i hulajnożysta. Możesz sobie wybrać.
1: Ja już nie pamiętam pierwszych dwóch, ale myślę, że będziemy ten temat jeszcze roztrząsać na antenie Radia Centrum, zwłaszcza będziemy, jak przyjdą zmiennicy. Natomiast my będziemy także poruszać ten temat, apel i nie tylko, w wiadomościach już o 10.30.
0: Reklama.
3: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
0: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
5: Yeah.

0: Minęła godzina 10:30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielkie podsumowanie Wielkiego Dnia Pszczół. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o kamienicy, do której wróciło życie i kolejnym zdarzeniu z udziałem hulajnogisty.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wczoraj na Kaliskim Zawodziu królowały pszczoły. Stoiska KGW, pokazy, warsztaty, na scenie muzyka, a w jednej z alejek mobilne studio Radia Centrum. Tak wyglądał Wielkopolski Dzień Pszczół, podczas którego również nagrodzono najlepsze stanowiska KGW. Jedno z wyróżnień trafiło do koła gospodyń wiejskich z Niedźwiedzia.
3: Uważamy to za słuszne, aczkolwiek każdy ma zawsze większe pragnienie, ale dobrze, udało nam się. No zasługiwałyśmy na to, myślę, że kto był, kto widział, to również tutaj nas popiera. Miałyśmy i potrawy na słodko i na wytrawnie i oczywiście dekoracja była również przepiękna, przez nas wykonana osobiście, własnymi rękami.
2: Podkreśliła w rozmowie z Radiem Centrum Małgorzata Krawczyk z KGW w Niedźwiedziu. Choć wszystkie stanowiska budziły zainteresowanie, to jednak nie każde mogło zostać wyróżnione. Mimo to Wielkopolski Dzień Pszczół był świetną okazją, by zapoznać gości wydarzenia z działalnością kół z całego województwa.
4: Nie dostałyśmy wyróżnienia, ale jesteśmy bardzo zadowolone z tego przyjazdu tutaj. Także u nas też było bardzo słodko, pyszności były. No i jesteśmy w każdym razie zadowolone.
5: Myślę, że największym wyróżnieniem jest satysfakcja tych, którzy odwiedzili wasze stanowisko. A co najbardziej, najchętniej wybierane było?
4: O, u nas było ziobro trutnia, żeberka w miodzie, w najpyszniejsze miodzio. Drugie było tort pszczelarza. To było ciasto przede wszystkim z miodem związane. Wszystkie produkty były lubiane i bardzo smakowały.
2: Powiedziała Radio Centrum Teresa Maślak z KGW w Kamieniu. Impreza zorganizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej miała na celu pokazanie, jak istotne znaczenie ma obecność i hodowla pszczół w aspekcie gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Po 2 latach prac 19-wieczna kamienica przy rynku w Choczu odzyskała blask i znów tętni życiem. Powstał tu żłobek, apartament na nawiązujący do historii budynku, a w jego murach zamknięto kapsułę czasu dla przyszłych pokoleń.
6: Zrujnowaną nieruchomość przy rynku kupiła Anna Kruk-Wróblewska, społeczniczka i prezeska Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Chockiej Nasz Dom. Wcześniej dzięki unijnemu wsparciu utworzyła tu dziedziniec kultury, natury, miejsce spotkań i warsztatów nie tylko dla dzieci. Teraz pod nadzorem konserwatora zabytków kamienica usytuowana obok klasztoru ojców franciszkanów wypiękniała. Dzięki historyczce Zdzisławie Flisińskiej udało się odtworzyć historię budynku i jego mieszkańców. W niedzielę w specjalnej skrytce w murze umieszczono kapsułę czasu. Są w niej m.in. pamiątki, wiersze lokalnych poetów, monety, gazety oraz pendrive ze zdjęciami z uroczystości. Kapsuła ma zostać otwarta za 25 lat. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem hulajnogisty. W piątek kierujący jednośladem został potrącony przez samochód.
7: Zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu drogowym w miejscowości Boników. Jak wynika z ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący samochodem potrącił kierującego hulajnogą. Kierujący hulajnogą w wieku 32 lat mężczyzna został przewieziony do szpitala.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Jak się okazało, kierujący hulajnogą był nietrzeźwy, miał 2 promile. Policja wyjaśnia teraz szczegóły i okoliczności tego zdarzenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 11:00.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zbliża się pełna i wtedy kolejne wiadomości. Tysiące wakatów w szkołach, nowy rok tuż. O tym powiemy już za chwilę, ale także kwestie związane z włamaniami i okazuje się, że co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania właśnie. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 11, a 11 zbliża się wielkimi krokami, więc na mnie już powoli czas i pora. Bardzo Wam dziękuję za poniedziałkowy poranek i wczesne przedpołudnie. Życzę Wam, żeby to był udany dzień, piękny dzień. Uśmiechnijcie się do siebie w lustrze i powiedzcie, jacy jesteście fajni. Dacie radę, tylko oczy otwórzcie, co by było widać, ten uśmiech. Uśmiechnięta na pewno już za kilka chwil Grażyna Marciniak, która przejmie radiowe stery. Karolina Romke, do usłyszenia, cześć, pa!
2: Reklama.
3: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
4: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.
8: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Temperatura będzie rosnąć intensywnie, na razie 23 stopnie, ale już czuć, że jest upalnie i tak będzie w ciągu dnia. Już się gdzieś na horyzoncie będą powoli zbierać burze, ale to dopiero późnym wieczorem. Na razie spodziewajmy się 30-33 stopni w regionie, a dzisiaj wiatr z zachodu słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Upały, burze i susza hydrologiczna, od tego zaczniemy. Potem tysiące wakatów w szkołach, a nowy rok tuż, tuż. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania. Marcin Krzemiński. Rekordowo niska Wisła, wyschnięte rowy melioracyjne, alarmy w 15 województwach. Susza hydrologiczna w Polsce nie daje za wygraną. Ratunkiem mogą być rozwiązania oparte na naturze. Renaturyzacja rzek i mokradeł, czyli odtwarzanie ich naturalnego, meandrującego kształtu, mówi doktor inżynier Ilona Biedroń z IMGW.
6: Mówimy o renaturyzacji rzek, o odbudowie rzek, przywracaniu ich naturalnych funkcji, kształtów, ponieważ my, przekształcając krajobraz, pozbawiamy się naturalnych funkcji tych ekosystemów, które nam regulują obieg wody w przyrodzie.
5: Przypomnę, że dziś cały kraj, prócz północnej jego części, z ostrzeżeniami przed upałami, to głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego, drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno być więcej niż 33-34 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami, zaczną obowiązywać po południu, dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartuz i Leszna, a kończy przy wschodniej granicy na obszarze od Suwałk po Białą Podlaską. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wyrozębski.
7: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
5: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów, którzy 14 lipca wkroczyli do siedziby Trybunału w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego. Powodem wezwania policji było niedopuszczenie do obrad Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy, których w marcu Sejm wybrał na sędziów Trybunału. Poszerza się krąg polityków PiSu w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Do byłego premiera Mateusza Morawieckiego dołączył senator Ryszard Majer. Zapewnia, że to nie jest rozstanie z Prawem i Sprawiedliwością, a tylko, tu cytat, poszerzenie pola. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu albo do samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma tylko co piąty. Zabezpieczamy się inaczej, mówi Grzegorz Dymczyszak z Rankomat.pl.
8: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%.
5: Najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane, plany i ogrodowe, i rowery.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 11, my tu o żadnej kradzieży, chyba że ktoś chce ukraść trochę czasu. No w poniedziałek bardzo proszę, mogę oddać swój. Już teraz wracamy do muzyki, ale informacje jeszcze nie tylko z kraju, ze świata, ale te lokalne. 11.30 najbliższa pora tych kolejnych. A ja zapraszam na kolejne godziny z Radiem Centrum na 106.4. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: kreatywność wam jeszcze się jakoś tak nie spaliła w tym słońcu, no to trzeba wykorzystać Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Potrzebuje pomocy, bo tam w zagrodzie zwierząt oczywiście są żuberki, trzeba im dać imiona. Troszeczkę będzie ograniczenia, bo dwie litery są już pewne, P i O, a co dalej? No to trzeba będzie sobie dośpiewać albo dopowiedzieć. 11.30 szczegóły.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
4: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.

0: 11.30 o tym, co w regionie powie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Paserstwo na dużą skalę, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o poszukiwaniu oryginalnych imion, a w sporcie kaliscy zawodnicy szykują się do sezonu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Za wprowadzenie na rynek 330 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy zarobiliby 6 milionów złotych. Mowa o 4 mieszkańcach Dolnego Śląska, którzy za paserstwo odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyźni w ubiegłym roku zostali zatrzymani w Czekanowie w powiecie ostrowskim w czasie przeładowywania towaru, który miał trafić do sprzedaży w całym kraju.
4: Został skierowany akt oskarżenia przeciwko 4 osobom. Zarzucono tym 4 osobom, między innymi paserstwo akcyzowe oraz paserstwo celne, uszczupleń podatkowych. Była to kwota blisko 10 milionów złotych. Prokurator wobec kilku z nich dokonał konfiskaty rozszerzonej. Nieruchomość o wartości około 1,5 miliona złotych. Jeszcze jeden cirka miliona złotych.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Leki, zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyźni mają od ponad 30 do ponad 50 lat, nie przyznają się do winy. W momencie kierowania aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim cała czwórka przebywała w areszcie tymczasowym. Ten zakończył się kilka dni temu i sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o jego przedłużenie. W tej sprawie złożono zażalenie i trwa oczekiwanie na decyzję sądu wyższej instancji. Mężczyznom grozi do 4,5 roku pozbawienia wolności.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jeszcze tylko przez 3 dni można zgłaszać swoje propozycje imion dla żubrów, które w tym roku urodziły się w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. OKL szuka imion dla 2 samców i samicy.
5: Zasady są proste. Zgłosić można jeden zestaw 3 imion. Wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z wymogami Księgi Rodowodowej Żubrów. Jury wybierze najbardziej oryginalne propozycje. Pierwszy samiec, dla którego wybieramy imię, urodził się 4 maja. Jego rodzicami są Potela oraz Potus. Drugi, syn Pogajki i Potusa, przyszedł na świat 25 czerwca. Krowa, córka Podusty i Potusa, pojawiła się w zagrodzie 29 czerwca.
2: Powiedziała Radiocentrum Anna Błaszczyk z OKL-u. Propozycje można przesłać wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie do północy 12 sierpnia. Za sobą mają zwycięski domowy sparing oraz zakończony zwycięstwem turniej w Legionowie, a przed szczypiornistami Netland MKS Kalisz kolejne mecze kontrolne przed zbliżającym się sezonem w Orlen Superlidze Mężczyzn. Ten zacznie się we wrześniu, czyli za niespełna miesiąc, więc przed drużyną najintensywniejsza faza przygotowań do rozgrywek.
6: Jest 3 zawodników nowych, także ten taki czas jest to, żeby się zgrać jak najlepiej i przygotować się do ligi. Na pewno te sparingi, które nam jeszcze zostały, to będą pewnie dla nas jak najbardziej plus, że będziemy mogli gdzieś tam zgrywać.
2: Powiedział Radiocentrum Rafał Kuptel, trener Netland MKS Kalisz. W tym sezonie do drużyny kaliskich piłkarzy ręcznych dołączyli Mateusz Habior, Marcel Sroczyk i Jakub Trzaskowski. A przed zespołem jeszcze turniej w Piotrkowie Trybunalskim, to w najbliższy weekend, oraz sparing z Rebutka PR Ostrowią. Ten mecz odbędzie się 28 sierpnia w hali Arena Kalisz i będzie otwarty dla kibiców.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 12.

0: Taka uwalniająca piosenka, żeby było nas bardziej stać na siebie. No i nasza własna kafejka, w której sobie po prostu popijamy z filiżanki, kiedy mamy tylko ochotę. No i patrzymy na piękne słońce za oknem. A może właśnie to słońce zaprasza nas do tego, żeby dokądś wyjść?
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa.

0: sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: Reklama.

Zaraz, jak wam się przypomniało jeszcze, że komuś powinniście dzisiaj przesłać jakiegoś słodkiego całusa albo życzenia i pozdrowienia, to my pomożemy. Amadeusz, Bernard, Bianka, Bogdan, Bogdana, Bogdan, Borys, Bożydar, Hugo, Laurencjusz, Laurenty i Wawrzyniec. Wśród solenizantów, kto ma 10 sierpnia urodziny, ręka w górę, no to proszę, całusy dla was, muzycznie też.

0: Aplikacje mobilne służą temu, żeby nie stać w rzędach, ale tu się okaże, że może być problem, bo trwa usuwanie awarii, jeśli chodzi o stronę i aplikację ZUS-u. Jeszcze bądźcie cierpliwi, szczegóły w wiadomościach w południe na antenie Radia Centrum. No i już są ostrzeżenia od synoptyków o upałach, ale także i o burzach. Wraca niebezpieczna pogoda, szczegóły w południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za Ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Pogoda na dziś.
9: A dzisiaj intensywnie, jeśli chodzi o pogodę. Z południowego zachodu przejściowo napływa do nas powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Zachmurzenie umiarkowane okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, które się szykują gdzieś na późny wieczór. Najsilniejsze burze właśnie wieczorem. Dzisiaj maksymalnie od 30 do 33 stopni, teraz 30 już na słupku rtęci. Najcieplej dzisiaj między innymi w Kępnie, czy w powiecie ostrowskim, ostrzeszowskim, pleszewskim i kaliskim. Dzisiaj wiatr umiarkowany, ale okresami porywistym. Na dzisiaj podczas burz też może być silniejszy.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
10: Właśnie minęła
9: 12.
10: Radio Centrum.
11: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
12: Upały i burze znów są ostrzeżenia od synoptyków. Problemy ze stroną i aplikacją ZUS-u, trwa usuwanie awarii. Policja na Podhalu apeluje do turystów, by przy lasach jeździli wolniej. Miriam Lipińska. Wraca niebezpieczna pogoda. Upały znów przyniosą gwałtowne burze, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
13: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru.
12: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami synoptycy wydali dla województwa warmińsko-mazurskiego, a także dla części kujawsko-pomorskiego, Pomorza, Podlasia i Mazowsza. Wszędzie tam w czasie burz będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Z kolei dla reszty tych regionów, a także dla części Lubelszczyzny, Łódzkiego i Wielkopolski są ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie, ale cieplej zrobi się już w okolicach weekendu, a w sobotę i niedzielę możliwy powrót upałów. Awaria w ZUS-ie. Od rana nie działa strona ZUS.pl. Są też problemy z aplikacją zakładu i z logowaniem do PUE ZUS. Zakład zapewnia, że pracuje już nad usunięciem awarii. Deportacja niepracujących Ukraińców w wieku poborowym byłaby działaniem niezgodnym z prawem polskim i europejskim, mówi senator KO Krzysztof Kwiatkowski, bo jak dodaje, są to ludzie, którzy dostali prawo pobytu w Polsce i są tu legalnie. Deportacje to pomysł PiS-u.
14: Wszyscy wiemy, po co to mówią. Próbują rywalizować z Grzegorzem Braunem na tym
0: na tej nucie antyukraińskości.
12: Mówi senator Kwiatkowski. Prawnicy podkreślają, że w przypadku obywateli Ukrainy, którzy zyskali prawo do pobytu w Polsce na mocy specustawy wprowadzonej po agresji Rosji na Ukrainę, działają zasada ochrony praw nabytych oraz braku działania prawa wstecz. Kolejny tatrzański niedźwiedź zginął pod kołami samochodu. Do zdarzenia doszło wczoraj w Zakopanem. Młode zwierzę wbiegło pod nadjeżdżające auto i zginęło na miejscu. Dlatego policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność i nogę z gazu na drogach biegnących w pobliżu lasów, zwłaszcza w godzinach między zmierzchem a świtem. Zagranica. Erupcja wulkanu Etna zamknęła lotnisko w Katanii we wschodniej części Sycylii. Samoloty nie wylądują tam dziś do 17:00. Wszystko przez pył wulkaniczny, który przedostał się do przestrzeni powietrznej wokół portu. I na koniec wracamy do kraju. Polaków jest coraz mniej, a to może zmienić rynek mieszkaniowy. Rośnie liczba singli, którzy mieszkają sami. W 2006 roku takie gospodarstwa domowe to było 22%, a w zeszłym roku już 35%. Ale nie wszędzie Polacy będą chcieli mieszkać, zwraca uwagę Anton Bubiel z Sonar Home.
14: Prognozy wskazują, że do grona długoterminowych beneficjentów należą przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Znacznie większe ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy ośrodków pozbawionych silnych funkcji akademickich i gospodarczych.
12: Rosnąć będzie popyt na małe mieszkania, spadać na te duże, potrzebne rodzinom z dziećmi.
11: Kursy walut.
9: Zaglądamy jeszcze do kantorów. Bieżący średni kurs euro 4,30 zł, dolar amerykański 3,72 zł, frank szwajcarski 4,60 zł i funt brytyjski 5,02 zł.
11: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Byliśmy w górach, uważać na niedźwiedzie, ale tak od innej strony, jak ktoś jedzie, trochę się zrymowało. Dzień przewodników ratowników górskich dzisiaj. Oby mieli jak najmniej pracy, zwłaszcza z tymi naszymi dziwnymi pomysłami. 5 minut po 12.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Zapraszamy na Dożynki Gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny, telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Olej napędowy, na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

tańczyć, gubić coś, mieć wiatr we włosach, taką beztroskę. 16 minut po 12. Mam nadzieję, że na taki chociaż moment macie dzisiaj szansę w poniedziałek 10 sierpnia. No bo zawsze tak jakoś poniedziałki są intensywniejsze. Być może latem jest trochę inaczej. Mam nadzieję, że tak jest i u was.

0: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Zbliża się 12.30 i czas na informacje z regionu. A co w regionie, o tym opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ile mogą trwać śledztwa? Nawet kilka lat. Dlaczego? Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o poszukiwaniu zieleni w Kaliszu i spadku w tabeli ostrawskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Najczęściej w rok, maksymalnie dwa, udaje się zamknąć większość postępowań prowadzonych przez prokuratury Okręgu Ostrowskiego. Zdarza się jednak, że niektóre sprawy, szczególnie gospodarcze, związane z koniecznością analiz wirtualnych, wymian dokumentów lub wymagające zaangażowania śledczych z innych krajów, trwają nawet kilka lat.
4: Sprawy trwające powyżej 2 lat, ale do 5 lat. I takich spraw odnotowano już w całym okręgu 24. Przy czym w prokuraturach rejonowych były to jedynie 5 spraw w prokuraturze rejonowej w Kaliszu i po jednej sprawie w prokuraturach rejonowych w Ostrzeszowie i Pleszewie. Natomiast w prokuraturze okręgowej, w Wydziale Śledczym, odnotowano 17 spraw trwających ponad 2 lata, ale poniżej 5 lat. Kolejną kategorią są sprawy trwające ponad 5 lat. I te sprawy odnotowano wyłącznie w prokuraturze okręgowej, w Wydziale Śledczym. Pozostało w prowadzeniu spraw ponad 5-letnich 7.
2: Powiedział Radiu Centrum Janusz Walczak, prokurator okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim. Obecnie najdłużej toczącym się postępowaniem jest sprawa wyłudzenia kilkunastu milionów złotych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a 2 sprawy dotyczą sprowadzania do Polski starych aut wycofanych z ruchu na terenach innych krajów Unii Europejskiej.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Miasto Kalisz zaprasza mieszkańców, instytucje i organizacje do udziału w konkursie Zielono mi w Kaliszu. To konkurs, który ma pokazać najbardziej zadbane zielone otoczenie i wyróżnić osoby, które poprzez codzienną troskę o zieleń przyczyniają się do poprawy jakości życia w mieście. To także okazja do dzielenia się dobrymi praktykami i pokazania, że nawet niewielkie działania, sadzenie roślin, tworzenie miejsc przyjaznych owadom czy zatrzymywanie wody opadowej mają znaczenie dla wspólnego otoczenia. Do 5 września mieszkańcy, jednostki publiczne i organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje zielone przestrzenie bądź ogródki w kategoriach balkony, ogródki przydomowe, tereny zieleni instytucji i działki na terenach rodzinnych ogródków działkowych. Cudu w Rybniku nie było. Żużlowcy Munfi Magnusa przegrali wczoraj na wyjeździe z Inpro Rowem 39-51 i spadli na ostatnie miejsce w tabeli drugiej Ekstraligi. Niestety ostrowski zespół jest w tym momencie kandydatem numer 1 do spadku z tej ligi.
5: Po tym jak niespodziewanie Celfa z Wilki Krosno wygrały w Poznaniu i przeskoczyły Munfi Magnusa Ostrów w tabeli Metalka z drugiej Ekstraligi, stało się jasne, że tylko wygrana Ostrowian w Rybniku sprawi, że zespół prowadzony przez trenera Tomasza Gapińskiego nie stanie się czerwoną latarnią rozgrywek. Niestety drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego w Rybniku nie prowadziła nawet przez moment. Po 3 biegach był remis 9-9 i to był ostatni radosny fragment meczu dla kibiców z Ostrowa, którzy wybrali się na Śląsk. Później dominował Row, który na wyścigi nominowane posłał do boju młodzież. Dodajmy młodzież, która zrobiła znacznie lepsze wrażenie niż ostrowscy juniorzy. Ci byli bezbarwni, wolni i zawiedli na całej linii, podobnie zresztą jak Jakub Krawczyk. Trudno zrozumieć postawę ostrowskiej drużyny, bo jeśli przyzwoicie jadą Chris Holder i Gleb Czugunow, to zawodzi młodzież i zawodnik do lat 24. I na odwrót, gdy Krawczyk jedzie nieźle i punktuje Paweł Sitek, mecz Munfi Magnusowi kładą Holder i Czugunow. Z obecną formą i aktualną kadrą ostrowski zespół jest niestety głównym kandydatem do spadku. Kolejny, dodajmy ostatni mecz rundy zasadniczej, Munfi Magnus odjedzie w czwartek o 18 na Stadionie Miejskim, mierząc się z HAS Skrzydleska Orłem Łódź. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Może jakiś mały cud u was, niekoniecznie na jakimś torze żużlowym, ale na przykład na takim zwykłym torze, gdzie robota poniedziałkowa.

0: Sezony w Barcelonie, żeby Robert Lewandowski właśnie zasłużył na takie miano. A jak uhonorowała Barcelona Lewandowskiego jeszcze w opisie? Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników w historii światowego futbolu. Obdarzony niezwykłym instynktem strzeleckim, posiada szeroki wachlarz umiejętności, które sprawiają, że zdobywanie bramek przychodzi mu z łatwością. Nie ogranicza się jedynie wyłącznie do gry w polu karnym. Jest również znany z tego, że pomaga w konstruowaniu akcji i asystuje swoim kolegom z drużyny. 193 mecze w Barcelonie, 120 goli. Brawo.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partner akcji Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl. Reklama.
7: Signore e signori, state ascoltando Radio Centro Calitz.

Co tu się dziwić, trzeba przyjąć postawę bojową. Jeszcze kwadrans temu może można było sobie tak pozwolić, ale jak już zbliżamy się do 13, to powoli jakaś taka godzina popołudniowa wczesna sprawia, że chyba jest jakiś pierwszy kryzys. Nie, to nie jest pierwszy kryzys. Też na K. Potrzebna kawa. Pienso con sueño para

0: Z nacelowniku hakerów wciąż trwają prace nad przywróceniem normalnego działania strony i aplikacji. Ten temat między innymi w wiadomościach o 13. No i jeszcze tak jak w tym roku źle nie było. Polskie rzeki wysychają, ale susza dotknęła też inne ważne europejskie rzeki, między innymi Dunaj czy Ren. Szczegóły w wiadomościach o 13 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Od 30 do 33 stopni dzisiaj, jeśli chodzi o maksymalną temperaturę. Teraz 31 w Kaliszu i w okolicach. Początkowa wschodnia część kraju jest w zasięgu odsuwającego się w głąb Rosji wyżu, a zachodnia część już jest pod wpływem nasuwającej się z zachodu Zatoki Niżu, związanej z niżem nad Skandynawii. Płynie do nas jeszcze częściowo i przejściowo powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dzisiaj te upały mogą zakończyć się w niektórych miejscach burzami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Cyberatak na ZUS. Nie działa strona i platforma PUE ZUS. Niski poziom Wisły w Warszawie, blisko do zeszłorocznego rekordu. Patostreamer Crowley z zakazem wjazdu do strefy Schengen, w tym do Polski. Miriam Lipińska. ZUS na celowniku hakerów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że trwające od rana problemy z dostępem do strony internetowej ZUS.pl oraz platformy PUE ZUS to efekt cyberataku, a nie zwykłej awarii. Jak przekazał rzecznik ZUS-u, celem ataku jest przeciążenie serwerów, routerów i łączy internetowych instytucji poprzez wysyłanie do atakowanego ogromnych ilości danych. Dodał, że trwają już prace nad przywróceniem normalnego działania strony i aplikacji. Tak źle w tym roku jeszcze nie było. Polskie rzeki wysychają. Poziom wody na ponad 340 stacjach pomiarowych spadł poniżej normy dla niskiego przepływu. Wody brakuje m.in. w Wiśle, Warcie i Bugu. W Warszawie poziom Wisły wciąż jest alarmująco niski. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 104 cm, a niepokoją też same przepływy, mówi warszawski pełnomocnik do spraw rzeki Jan Piotrowski.
7: 150 metrów sześciennych na sekundę to świadczy o tym, że faktycznie tej wody jest w całej zlewni i we wszystkich rzeczach po prostu bardzo mało.
6: Susza dotknęła też inne ważne europejskie rzeki, m.in. Dunaj, Ren i Loare. Patostreamer Crowley nie wjedzie do Polski. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jego skargę kasacyjną. 2 lata temu Władysław O., bo tak naprawdę nazywa się mężczyzna, został na wniosek ABW deportowany na Ukrainę. Dostał też 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Według NSA służby wystarczająco udowodniły, że obawa przed prowadzeniem przez niego działalności szpiegowskiej jest uzasadniona, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
6: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zdania, że działalność patostreamera może doprowadzić do ujawnienia wrażliwych informacji dotyczących bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. ABW zarzuciła mu też brak poszanowania zasad obowiązujących w państwie przyjmującym. 16-latek z Kamiennej Góry, podejrzewany o napaść z nożem na 15-latka, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu spędzi tam 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Zaatakowany 15-latek w poważnym stanie trafił do szpitala. I na koniec zmieniamy temat. Choć kalendarzowe lato wciąż trwa, są już pierwsze oznaki zbliżającej się zimy. To bocianie sejmiki, czyli ptaki zbierające się w grupy na łąkach i zaoranych polach. Bocianie sejmiki to coroczny rytuał przed odlotem do ciepłych krajów, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
9: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia i na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
6: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią, prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor, Dolinę Jordanu i Nilu, omijając szerokim łukiem otwarte wody Morza Śródziemnego.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po godzinie 13. Takie to historie. Jeśli chodzi o jedną z najdłuższych rzek Europy, to może zostać podzielona na pół, bo wysycha, co może doprowadzić do jej podzielenia na dwie części. No i wtedy wstrzymany byłby szlak towarowy, rejsy wycieczkowe i trochę nam się mapy pokręcą i zupełnie inaczej będą wyglądać. Ale na razie nie gdybajmy. To jest to. Wiktor Waligura.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Dzisiaj Światowy Dzień Lwa, więc na takie przebudzenie wow, można zrobić tak zupełnie niespodziewanie, żebyście nie pomyśleli, że takie ziewanie duże było.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
1: Reklama.

0: Przestrzeganie przepisów służy naszemu bezpieczeństwu. 16-latek jechał hulajnogą bez kasku, stracił panowanie nad pojazdem, bo jechał za szybko. No i przewrócił się, trafił do szpitala. Ten temat między innymi w wiadomościach o 13.30, jeśli chodzi o region południowy Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest 13.30, o tym co w regionie opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie o tym, jak mieszkańcy Liskowa uczyli się ratować życie i nowym placu zabaw w gminie Mikstad, a także podsumowanie meczu KKS-u Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jechał hulajnogą bez kasku, teraz znajduje się w szpitalu. W sobotę po 21 służby zostały powiadomione o zdarzeniu, do którego doszło w Zajączkach w gminie Ostrzeszów. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 16-letni mieszkaniec powiatu tureckiego kierował hulajnogą elektryczną po drodze publicznej w terenie zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. W pewnym momencie w wyniku niedostosowania prędkości nastolatek stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i przewrócił się na jezdnię. Nie miał na sobie kasku. 16-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala we Wrocławiu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nastolatek nie musiał jechać w kasku, ale policja apeluje, by bez względu na wiek jeździć tylko w nim.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Co spakować do plecaka ewakuacyjnego, jak zabezpieczyć dom przed pożarem i przede wszystkim jak uratować życie drugiego człowieka? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy warsztatów ochrony ludności zorganizowanych dla mieszkańców gminy Lisków. Było dużo praktyki, a szczególną uwagę poświęcono resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
4: Nie wystarczyło tylko słuchać, trzeba było również działać. W czasie warsztatów, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie, radni, sołtysi, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, szkół, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz ochotniczych straży pożarnych uczyli się m.in. jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, wzywać pomoc i reagować w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak przygotować plecak ewakuacyjny oraz zabezpieczyć dom przed pożarem. Najważniejsza była jednak praktyka, ćwiczenia. Na fantomach pokazały, że resuscytacja wymaga nie tylko wiedzy, ale także opanowania, siły i odpowiedniej techniki. Zajęcia dla 32 osób przeprowadzili ratownicy medyczni, strażacy i instruktorzy. Szkolenie zorganizował Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach ogólnopolskiego programu Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności. Uczestnicy otrzymali apteczki oraz zaświadczenia potwierdzające udział. Agnieszka Balczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Biskupice Zabaryczne w gminie Mikstad mają nowy plac zabaw. Uroczyste otwarcie Miodziolandu, który powstał z inicjatywy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej imienia Ludwiki Wawrzyńskiej, miało miejsce w czwartek, a brał w nim udział m.in. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
5: Pan marszałek przyjechał otworzyć ten plac zabaw, dlatego że środki Urzędu Marszałkowskiego tam były zaangażowane, oprócz środków gminy. Niesamowita energia mieszkańców. Miodzioland dlaczego? Bo Biskupice Zabaryczne to jedyna miejscowość na rozległym obszarze dawnych dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich, która to wieś płaciła wszystkie daniny miodem, a nie pieniądzem. No więc tej słodyczy tam zażywając, w Miodolandzie mieliśmy okazję spotkać się, żeby otworzyć plac zabaw.
2: Powiedział Radio Centrum Henryk Zieliński, burmistrz gminy i miasta Mikstad. Jak dodaje, miejsce to ma służyć najmłodszym mieszkańcom miejscowości jako teren bezpiecznej zabawy i integracji. Komplet punktów zdobyli piłkarze KKS-u Kalisz w pierwszym domowym meczu w Betclic trzeciej lidze. W niedzielę na stadionie Przyłódzkiej Kaliszanie pokonali Unierz Swarzędz 1-0. Gospodarze objęli prowadzenie w 19 minucie, gdy gola ze stałego fragmentu zdobył Mateusz Machała. Choć Kaliszanie z każdą minutą coraz bardziej kontrolowali mecz, to wynik nie uległ zmianie. Trener KKS-u Kalisz, Artur Derbin, przyznał Radiu Centrum, że cieszy skromne zwycięstwo, ale przed jego zespołem jeszcze dużo pracy.
6: Sama gra może nie była urodziwa, nie porywała publiki, natomiast wychodząc się na to spotkanie, bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać. To jest mecz inaugurujący, chcieliśmy dać tutaj trochę radości sobie i kibicom. I myślę, że może skromnie wygrywamy, ale trochę tej radości na pewno przysporzyliśmy sympatyką KKS-u. Natomiast dobrze sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy jakby na początku drogi, więc te wyniki mają nam pozwalać to, żebyśmy nabrali pewności siebie.
2: Po dwóch kolejkach KKS Kalisz z 6 punktami na koncie jest wiceliderem tabeli Betclic trzeciej ligi. W następnym spotkaniu 15 sierpnia trójkolorowi zmierzą się na wyjeździe z Kotwicą Kórnik.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24,5 minuty do 14.

tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.

0: od razu do 14.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
0: Studio reklamy ATA w Ostrowie prowadzi rekrutację na stanowiska w dziale produkcji reklam świetlnych oraz dziale wyklejania pojazdów. Praca na umowę od poniedziałku do piątku. Oczekujemy dokładności i zaangażowania. Prawa jazdy kategorii B. Telefon 62 592 35 54. 592 35 54. E-mail ata@studio.pl.
1: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Oferta pracy.
1: Firma Dianos Opatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawienia faktur w dziale księgowości. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 602 505 234 602 505 234 lub wysyłanie CV na praca@dajano.pl. praca@dajano.pl.
0: Giełda Pracy, Radia Centrum. Oferta pracy.
1: Firma Petfood Grzesiak Spółka z o.o. z siedzibą w Gołuchowie zatrudni osobę do działu jakości. Więcej informacji pod numerem telefonu 62 761 71 56. 761 71 56.
0: Ogłoszenia płatne.
2: Zliczyć się, jak wielu jest nas, bud nas.
1: 88 400 106 i 4 numer telefonu do nas, jeśli chodzi o rekomendacje, kto szuka pracy, ten numer telefonu już do Waszej dyspozycji.

0: Skrót dzisiejszych ogłoszeń znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
5: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
6: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
7: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: 31 stopni teraz, a w ciągu dnia do 33 nawet w regionie południowej Wielkopolski. Ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach dzisiaj, ale i także o burzach, które mogą się pojawić późnym popołudniem i wieczorem. Lokalnie podczas tych burz może się trafić także i grad. Wiatr dzisiaj na razie słaby, umiarkowany, podczas burz porywisty. Na razie z kierunków południowych, później z północnego zachodu i będzie skręcał na zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 14.01.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod lupą CBA. Puma zauważona na Mazowszu, jest apel lokalnych władz. Książka Olgi Tokarczuk na liście książek wszechczasów. Miriam Lipińska. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez wielką wodę w 2024 roku. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. Na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
6: Działaczka KO została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. Nie ma już problemów z dostępem do strony ZUS-u i platformy PUE ZUS. Zakład poinformował, że udało mu się uporać z cyberatakiem, którego ofiarą padł dziś rano. Puma na Mazowszu w powiecie ciechanowskim. Zwierzę zauważono w okolicach wsi Osiek Wólka. Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność i niewchodzenie do lasów, a także by pilnowali dzieci. W razie zauważenia pumy trzeba jak najszybciej powiadomić służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Władze apelują jednocześnie, by nie próbować samodzielnie łapać zwierzęcia ani go przepłaszać. Krakowski sanepid ostrzega przed kąpielami w miejskich fontannach. W trakcie upałów korzystają z nich głównie dzieci, ale to bardzo ryzykowne. Woda w miejskich fontannach krąży w obiegu zamkniętym, nie jest chlorowana, wygląda na czystą, ale w upale namnażają się w niej bardzo groźne drobnoustroje, wyjaśnia Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.
8: Paciorkowce, gronkowce, legionella, escherichia coli, czyli kałowe bakterie, no różne rodzaje grzybów, tam może być naprawdę wszystko.
6: Sanepid radzi schładzać się w miejskich kąpieliskach. Listę tych dopuszczonych do użytku, gdzie woda jest na bieżąco badana, można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Inspekcji Sanitarnej. Książka Prowadź swój pług przez Kościół Umarłych Olgi Tokarczuk na liście 50 książek wszechczasów opublikowanej przez Daily Telegraph. Brytyjski dziennik przygotował subiektywną listę dzieł, które jego zdaniem każdy powinien mieć na swojej półce i oczywiście przeczytać. To m.in. Iliada Homera, Metamorfozy Owidiusza czy Boska Komedia Dantego. XX wiek reprezentują w zestawieniu m.in. Ulysses Jamesa Joyce'a, Wielki Gatsby, ale też pozycje nieco mniej oczywiste, jak na przykład Trąbka do słuchania Leonory Carrington. Na liście książek wszechczasów zabrakło natomiast Biblii i dzieł Szekspira, bo zdaniem autora listy ich obecność jest w kanonie oczywistością.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No weźmy sobie Ulyssesa na ruszt w wakacje. 5 minut po 14. Powodzenia.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

Jeśli to u was, jeśli coś się zadziało nie tak, jeśli jest coś do naprawienia, jakaś mała awaria, no i Złota Rączka program na pewno przyjdzie wam z pomocą. Jeśli 60 lat macie ukończone i mieszkacie w Kaliszu, to ten program jak najbardziej jest po to, żeby tu zgłaszać potrzebę pod numerem telefonu 669-227-724 już teraz, a dzisiaj w ogóle do godziny 17. 669-227-724.

0: Co tam kawa wspomagająca w środku dnia, jeśli chodzi o poniedziałek, ale trzeba będzie Igę dopingować i to w środku nocy powalczy o półfinał turnieju w Toronto z Dianą Schneider. Będziemy oczywiście trzymać kciuki, a kto będzie chciał śledzić, no to będzie musiał o tej pierwszej w nocy jeszcze dopiero zacząć intensywne wspomaganie Igi na korcie, a my potem na spokojnie opowiemy, jak to się skończyło.
1: Reklama.
2: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
1: Reklama.

0: Zbliża się 14.30, o tym co w regionie. Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielkie podsumowanie Wielkiego Dnia Pszczół. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o kamienicy, do której wróciło życie i kolejnym zdarzeniu z udziałem hulajnogisty.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wczoraj na Kaliskim Zawodziu królowały pszczoły. Stoiska KGW, pokazy, warsztaty, na scenie muzyka, a w jednej z alejek mobilne studio Radia Centrum. Tak wyglądał Wielkopolski Dzień Pszczół, podczas którego również nagrodzono najlepsze stanowiska KGW. Jedno z wyróżnień trafiło do koła gospodyń wiejskich z Niedźwiedzia.
3: Uważamy to za słuszne, aczkolwiek każdy ma zawsze większe pragnienie, ale dobrze, udało nam się. No zasługiwałyśmy na to, myślę, że kto był, kto widział, to również tutaj nas popiera. Miałyśmy i potrawy na słodko i na wytrawnie i oczywiście dekoracja była również przepiękna, przez nas wykonana osobiście, własnymi rękami.
2: Podkreśliła w rozmowie z Radiem Centrum Małgorzata Krawczyk z KGW w Niedźwiedziu. Choć wszystkie stanowiska budziły zainteresowanie, to jednak nie każde mogło zostać wyróżnione. Mimo to Wielkopolski Dzień Pszczół był świetną okazją, by zapoznać gości wydarzenia z działalnością kół z całego województwa.
4: Nie dostałyśmy wyróżnienia, ale jesteśmy bardzo zadowolone z tego przyjazdu tutaj. Także u nas też było bardzo słodko, pyszności były. No i jesteśmy w każdym razie zadowolone.
5: Myślę, że największym wyróżnieniem jest satysfakcja tych, którzy odwiedzili wasze stanowisko. A co najbardziej, najchętniej wybierane było?
4: U nas było żebro trutnia, żeberka w miodzie, najpyszniejsze miodzio. Drugie było tort pszczelarza. To było ciasto przede wszystkim z miodem związane. Wszystkie produkty były lubiane i bardzo smakowały.
2: Powiedziała Radiocentrum Teresa Maślak z KGW w Kamieniu. Impreza zorganizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej miała na celu pokazanie, jak istotne znaczenie ma obecność i hodowla pszczół w aspekcie gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym.
1: Radiocentrum. I tu, i tam.
2: Po 2 latach prac XIX-wieczna kamienica przy rynku w Choczu odzyskała blask i znów tętni życiem. Powstał tu żłobek, apartament nawiązujący do historii budynku, a w jego murach zamknięto kapsułę czasu dla przyszłych pokoleń.
6: Zrujnowaną nieruchomość przy rynku kupiła Anna Kruk-Wróblewska, społeczniczka i prezeska Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Chockiej Nasz Dom. Wcześniej dzięki unijnemu wsparciu utworzyła tu dziedziniec kultury, natury, miejsce spotkań i warsztatów nie tylko dla dzieci. Teraz pod nadzorem konserwatora zabytków kamienica usytuowana obok klasztoru ojców franciszkanów wypiękniała. Dzięki historyczce Zdzisławie Flisińskiej udało się odtworzyć historię budynku i jego mieszkańców. W niedzielę w specjalnej skrytce w murze umieszczono kapsułę czasu. Są w niej m.in. pamiątki, wiersze lokalnych poetów, monety, gazety oraz pendrive ze zdjęciami z uroczystości. Kapsuła ma zostać otwarta za 25 lat. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem hulajnogisty. W piątek kierujący jednośladem został potrącony przez samochód.
7: Zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu drogowym w miejscowości Boników. Jak wynika z ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący samochodem potrącił kierującego hulajnogą. Kierujący hulajnogą w wieku 32 lat mężczyzna został przewieziony do szpitala.
2: Poinformowała Radiocentrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Jak się okazało, kierujący hulajnogą był nietrzeźwy, miał 2 promile. Policja wyjaśnia teraz szczegóły i okoliczności tego zdarzenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do 15.

0: świetnie zapytać o to, jak się macie w piosence, bo piosenka zawsze poprawia nastrój i zawsze jest dobra na wszystko. Już 13 minut pozostało, nie, w drugą stronę, 17, no tak, no ale możemy sobie odejmować, dodawać jak tylko chcecie. Do godziny 15, jeżeli ktoś o 15 dzisiaj ma koniec poniedziałku w pracy, no to bardzo miło, to już bardzo blisko. A jeśli jeszcze trochę, no to będziemy wspomagać muzyką jak najbardziej.
1: Reklama.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Są wyniki testów szczepionki nowej generacji, między innymi ten temat w wiadomościach o godzinie 15. Czy to będzie rewolucja w szczepieniach? Już niebawem więcej informacji na ten temat. Tymczasem w Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego i to również zajrzymy o 15 w wiadomościach.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Gorące, upał do 33 stopni, na razie 31 w regionie. Jeszcze ostrzeżenie pierwszego stopnia, oprócz o tym, że upały, to także o burzach. A dzisiaj te burze od 17 do 22 mogą się pojawić w regionie. Prognozowane z opadami do 25 mm i porywami wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy grad.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku nastolatka na jeziorze Jagodne. Afera wokół działaczki KO i pomocy dla poszkodowanych powodzian. A potem obiecujące wyniki testów szczepionki nowej generacji. Miriam Lipińska. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 16-latka na skuterze wodnym na jeziorze Jagodne w Warmińsko-Mazurskiem. Wszczęła je prokuratura w Giżycku. Wszystko wydarzyło się wczoraj. Płynący skuterem wodnym chłopak zderzył się z motorówką, którą płynęło małżeństwo. Wiadomo, że 47-latek miał patent sternika motorowodnego, był trzeźwy. Jest kontrola Ministerstwa Rozwoju i śledztwo CBA w sprawie wydatkowania pożyczek dla powodzian. Wirtualna Polska opisała rzekome nieprawidłowości i pożyczki dla męża i sąsiadów wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczki Koalicji Obywatelskiej na nieruchomości, które miały w ogóle nie być zalane. Kobieta została zawieszona w partii. Zleciłem kontrolę wszystkich pożyczek, mówi Michał Jarus, wiceminister rozwoju.
6: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, no przykryli całą tą i pomoc. Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
5: Kontrola ministerstwa obejmuje decyzje o pożyczkach i operatorów rzeczoznawców, które były podstawą do wypłat pożyczek. Te pożyczki to były pieniądze z Ministerstwa Rozwoju, rozdysponowane właśnie przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, umarzalne nawet w 90%. Procesy wytaczane bankom przez frankowiczów mają iść sprawniej. Tak zakładają nowe przepisy, które właśnie weszły w życie. Zmiany obejmują zarówno procedury w sądach, konsumentów, jak i instytucje finansowe. I jak zapewnia Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, klienci banków wyraźnie na tym skorzystają.
7: Dostaną wyrok szybciej i to jest założenie, na którym została oparta ustawa. Umożliwić sądom szybsze procedowanie. Czyli ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrym interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
5: Chociaż szczyt nowych tego typu spraw wpływających do sądów już minął, to wciąż poważnie obciążają one wymiar sprawiedliwości. W tej chwili 7 na 10 spraw cywilnych w sądach apelacyjnych to właśnie procesy o kredyty frankowe. W Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia okręty wojenne przepłyną przez Zatokę Gdańską, a na stołecznej Wisłostradzie zobaczymy sprzęt wojskowy i maszerujących żołnierzy. Mimo że defilada odbędzie się w sobotę, pierwsze utrudnienia na warszawskich ulicach już są, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść. Kierowcy będą mogli powrócić na Wisłostradę w obu kierunkach od 20 sierpnia. Zamknięty też jest chodnik i droga dla rowerów po stronie multimedialnego parku Fontan.
5: A w związku z samą defiladą zamknięta zostanie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kiri do Gagarina od piątku od godziny 16 do 16 w sobotę. To może być rewolucja w szczepieniach. Mowa o szczepionce w proszku, której pierwsze testy na ludziach wypadły pomyślnie. Na razie badaniom poddano preparat skojarzony przeciwko tężcowi i błonicy. Preparat nie musi być przechowywany w chłodziarkach. Zachowuje swoje właściwości w temperaturze od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza. A to oznacza, że może trafiać i w tropiki, i w warunki polarne.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 15 wracamy do muzyki. Grzegorz Chyży, ach, z nikim aż tak.

Już 12 w środę. Zapisujcie, notujcie, przypominajcie sobie w telefonach, gdziekolwiek, w takie miejsce, w które zaglądacie, i na pewno będzie działało to jak taki budzik i przypominajka. Będziemy świadkami astronomicznego zjawiska roku. To właśnie w środę 12 sierpnia całkowite zaćmienie słońca. Całkowite będzie można zobaczyć na Islandii i w Hiszpanii, a u nas widoczne jako częściowe. Nie patrzmy na słońce gołym okiem. Pamiętajmy o tym też, że patrzenie na słońce bez zabezpieczenia może prowadzić do trwałego uszkodzenia siatkówki. Bezpiecznym rozwiązaniem będą certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, które mają specjalne filtry spełniające określone normy i przepuszczają jedynie niewielki ułamek światła słonecznego. Wystarczą też lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne. A jeżeli nie musimy patrzeć na słońce, nie mamy jakichś takich specjalnych sprzętów, to rzutujmy obraz słońca na kartkę papieru i obserwujmy zmieniający się kształt tarczy. Też tak można. Naturalny projektor mogą tworzyć przerwy między liśćmi drzew, no a trzeba unikać takich sposobów obserwacji, które przez lata obrosły mitami, czyli płyty CD, przydymione szkło, okulary przeciwsłoneczne czy klisze fotograficzne. To nie zapewnia wystarczającej ochrony, chociaż może mieć złudne poczucie bezpieczeństwa, jak tak się patrzy. Oko nie odczuwa bólu podczas uszkadzenia siatkówki, dlatego to ryzyko jest szczególnie duże. No to słuchajmy ekspertów, no i patrzmy. Jeśli chodzi o to zjawisko, będzie widoczne na terenie całego kraju jako częściowe, a zaćmienie rozpocznie się przed zachodem słońca. Jego koniec nastąpi już po schowaniu się słońca za horyzont. Takie ostatnie całkowite zaćmienie słońca widoczne z Europy miało miejsce w 1999 roku. A to kolejne, jeszcze bardziej widowiskowe, już teraz nazywane zaćmieniem stulecia, będzie miało miejsce 2 sierpnia 2027 roku. Wtedy ta najdłuższa część potrwa 6 minut i 23 sekundy.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: ubiegłym roku zostali zatrzymani w Czekanowie podczas przeładowywania papierosów bez polskich znaków akcyzy. Ten towar miał trafić do sprzedaży w całym kraju. Milionów na tym nie zarobią. Zostali zatrzymani przez policjantów, a ten temat m.in. w wiadomościach o 15.30 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama. Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
3: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
4: Brzoskwiniowa Polana.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: blisko. Jest 15.30. Co w regionie? Opowie o tym Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Paserstwo na dużą skalę, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o poszukiwaniu oryginalnych imion, a w sporcie kaliscy zawodnicy szykują się do sezonu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Za wprowadzenie na rynek 330 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy zarobiliby 6 milionów złotych. Mowa o 4 mieszkańcach Dolnego Śląska, którzy za paserstwo odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyźni w ubiegłym roku zostali zatrzymani w Czekanowie w powiecie ostrowskim w czasie przeładowywania towaru, który miał trafić do sprzedaży w całym kraju.
4: Został skierowany akt oskarżenia przeciwko 4 osobom. Zarzucono tym 4 osobom, między innymi paserstwo akcyzowe oraz paserstwo celne, uszczupleń podatkowych. Była to kwota blisko 10 milionów złotych. Prokurator wobec kilku z nich dokonał konfiskaty rozszerzonej. Nieruchomość o wartości około 1,5 miliona złotych. Jeszcze jeden cirka miliona złotych.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Leki, zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyźni mają od ponad 30 do ponad 50 lat, nie przyznają się do winy. W momencie kierowania aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim cała czwórka przebywała w areszcie tymczasowym. Ten zakończył się kilka dni temu i sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o jego przedłużenie. W tej sprawie złożono zażalenie i trwa oczekiwanie na decyzję sądu wyższej instancji. Mężczyznom grozi do 4,5 roku pozbawienia wolności.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jeszcze tylko przez 3 dni można zgłaszać swoje propozycje imion dla żubrów, które w tym roku urodziły się w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. OKL szuka imion dla 2 samców i samicy.
5: Zasady są proste. Zgłosić można jeden zestaw 3 imion. Wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z wymogami Księgi Rodowodowej Żubrów. Jury wybierze najbardziej oryginalne propozycje. Pierwszy samiec, dla którego wybieramy imię, urodził się 4 maja. Jego rodzicami są Potela oraz Potus. Drugi, syn Pogajki i Potusa, przyszedł na świat 25 czerwca. Krowa, córka Podusty i Potusa, pojawiła się w zagrodzie 29 czerwca.
2: Działa Radio Centrum Anna Błaszczyk z OKL-u. Propozycje można przesłać wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie do północy 12 sierpnia. Za sobą mają zwycięski domowy sparing oraz zakończony zwycięstwem turniej w Legionowie, a przed szczypiornistami Netland MKS Kalisz kolejne mecze kontrolne przed zbliżającym się sezonem w Orlen Superlidze Mężczyzn. Ten zacznie się we wrześniu, czyli za niespełna miesiąc, więc przed drużyną najintensywniejsza faza przygotowań do rozgrywek.
6: Jest 3 zawodników nowych, także ten taki czas jest to, żeby się zgrać jak najlepiej i przygotować się do ligi. Na pewno te sparingi, które nam jeszcze zostały, to będą pewnie dla nas jak najbardziej plus, że będziemy mogli się gdzieś tam zgrywać.
2: Powiedział Radio Centrum Rafał Kuptel, trener Netland MKS Kalisz. W tym sezonie do drużyny kaliskich piłkarzy ręcznych dołączyli Mateusz Habior, Marcel Sroczyk i Jakub Trzaskowski, a przed zespołem jeszcze turniej w Piotrkowie Trybunalskim, to w najbliższy weekend, oraz sparing z Rebut Kaper Ostrowią. Ten mecz odbędzie się 28 sierpnia w hali Arena Kalisz i będzie otwarty dla kibiców.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 15.35, sprawdzamy, co dzieje się na drogach Kalisza i okolicy. W Kaliszu na Częstochowskiej przy Kwiatowej oznakowana dziura i to fenomen. Bo ani nie pojawiają się ekipy, które mogłyby naprawić usterkę, ani dziura sama nie znika. Może jakoś w najbliższym czasie coś tu ruszy. Jeszcze złota na długim odcinku jednokierunkowa, tu czasowa zmiana organizacji ruchu, przebudowa od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza, a wracając jeszcze w okolice drogi krajowej 12 przy wjeździe w stronę Opatówka. Od Zdun już będą duże utrudnienia, brak oznakowania poziomego, miejsce miejscami spore nierówności, nieutwardzone pobocza. No i drugi etap robót, czyli całodobowy ruch wahadłowy na odcinku od Łódzkiej od numeru 263 do skrzyżowania z ulicami Kościelną i Jana Pawła II w Zdunach. Tutaj droga zawężona jest do jednego pasa ruchu, no i jedziemy naprzemiennie, trzeba czekać na światła. Jak ktoś już czeka na światła, to nie chce wpuścić tych, którzy objazdami przez Tłokinie jadą w stronę Kalisza i trzeba tutaj naprawdę zbroić się w cierpliwość. Może lepiej jechać przez Szałę albo skręcić w ulicę Nędzerzewską, jadąc z Kalisza do Opatówka, a z powrotem przez Nędzerzew. Mimo gorszej nawierzchni, za to bez oczekiwania na wjazd na Krajową 12 i uprzejmość kierowców. W Ostrowie remont wrocławskiej, który potrwa jeszcze kilka miesięcy, to od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, w przebudowie Leduchowskiego od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej i jeszcze droga Krajowa 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna. Utrudnienia.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Sprzedaż nowych aut w Polsce przyspiesza. Pierwsze półrocze tego roku przyniosło bardzo dobre wyniki na rynku nowych samochodów osobowych. Do kierowców trafiło 312 tysięcy aut. To jest wzrost o prawie 9,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i to wynik wyraźnie lepszy od, uwaga, średniej europejskiej, która na koniec czerwca wyniosła 5,7%.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty do 16:00.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie silent disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
4: Olej napędowy. Na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: No, no, na to się pewnie nie śpiewa przy tych utworach muzyki operowej i operetkowej, ale są takie bardzo znane, które wpadają w ucho. A te znane i lubiane arie na całym świecie będą w ramach programu, w ramach muzycznej strefy na rynku zaprezentowane w Zajezdni Kultury. To już w najbliższy piątek, 14 sierpnia o 19:00. Rynek w Pleszewie, wstęp wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Częściowe zatmienie słońca nad Polską już pojutrze i podobno, kiedy dojdzie u nas po 19, to nie będzie wielkiego wpływu na pracę sieci energetycznych, a tymczasem operatorzy na południu Europy mają problem, już się przygotowują na niego. Szczegóły o 16 w wiadomościach z kraju i ze świata. Jeszcze między innymi opowiemy o tym, czy będzie nocna prohibicja w całym kraju. Szczegóły już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
9: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Reklama.
10: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Intensywnie, jeśli chodzi o upał, do 33 stopni, 31 teraz, a jeszcze są ostrzeżenia o burzach, które mogą się pojawić w regionie od 17 do 22. Podczas nich opady deszczu do 25 mm, wiatr w porywach do 85 km na godzinę, lokalnie możliwy grad. Ale oczywiście to tylko są synoptyków ostrzeżenia, to wszystko jeszcze może nas gdzieś ominąć. Będziemy sprawdzać na bieżąco.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Czy będzie nocna prohibicja w całym kraju? Prokuratorskie postępowanie w sprawie afery z pieniędzmi dla powodzian i poszukiwania dużego kota w powiecie ciechanowskim, to może być puma. Miriam Lipińska, sejmowa jedność ponad podziałami w sprawie nocnej prohibicji w całym kraju. Posłanka Wioletta Tomczak z Polski 2050 z Sejmowej Komisji Zdrowia twierdzi, że za jest także prezydent. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie objąłby jedynie stacji paliw. Maciej Kluczka.
6: To spory zwrot akcji, bo wcześniej w koalicji, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, przeważało zdanie, że zakaz wprowadzony powinien być oddolnie w samorządach, a nie przez przepisy ogólnokrajowe. Wybieramy jednak tę drugą opcję, mówi Wioletta Tomczak z Polski 2050.
7: Mamy ponadpolityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, czyli wszędzie w Polsce między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
6: Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu gminach i miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
7: Mieliśmy tak wysokie poparcie społeczne dla potrzeby wprowadzenia zmian.
6: Posłowie przepisami zajmą się jesienią.
5: Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła postępowanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy na usuwanie skutków powodzi sprzed 2 lat. To konsekwencja doniesień Wirtualnej Polski. Portal poinformował, że 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł twierdzi, że nie ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z odpowiedzialną za rozdzielanie wsparcia wiceprezeską agencji i działaczką KO. Władze partii już zawiesiły kobietę, w sprawie przygląda się też CBA. Trwają poszukiwania pumy zauważonej na Mazowszu w powiecie ciechanowskim w okolicy wsi Osiek Wólka. Na zwierzę natrafił myśliwy i emerytowany weterynarz. Dużego kota, który może być pumą, zaobserwował przez lornetkę termowizyjną. Leśnicy wysłali w teren pracowników.
8: Teraz służby gminne w porozumieniu ze Strażą Leśną udają się w miejsce, w którym była prawdopodobnie zaobserwowana ta puma. Będą zakładać fotopułapki, żeby potwierdzić, czy to zwierzę nadal znajduje się w tej okolicy, czy też już nie ma żadnego zagrożenia.
5: Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych terenów, by zachowali ostrożność, nie wchodzili do lasów i pilnowali dzieci. Operatorzy sieci energetycznych przygotowują się na zaćmienie słońca. Spektakularne zjawisko już pojutrze. Nad Polską będzie ono częściowe i dojdzie do niego po 19, więc nie będzie miało wielkiego wpływu na pracę fotowoltaiki. Ale w całym europejskim systemie zaćmienie będzie odczuwalne, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
9: Od wielu miesięcy trwają przygotowania do tego, żeby zapewnić bezpieczną pracę połączonych systemów w czasie zaćmienia.
5: Zaćmienie będzie najbardziej odczuwalne dla sieci energetycznych na południu Europy. Wars wychodzi z pociągów i od września otwiera własny hotel w Warszawie. W obiekcie ma też działać restauracja z dobrze znanym menu, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsa.
10: Będziemy na pewno serwować to, co jest lubiane i to, co jest popularne rzeczywiście i znane z pociągów, ale będziemy też dopasowywać się do potrzeb klientów. Klienci mają różne potrzeby, różne wymagania. Jesteśmy pewnie gotowi sprostać przeróżnym wyzwaniom kulinarnym.
5: Na gości będzie czekać 50 pokoi.
2: Kursy walut.
3: Zaglądamy do kantorów. Średni kurs bieżący euro 4,30 zł, dolar amerykański 3,72 zł, frank szwajcarski 4,60 zł i funt brytyjski 5,03 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5,5 minut po 16 wracamy do muzyki. Już teraz Katy Perry.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski zaprasza na miejsko-powiatowe dożynki w Kaliszu. Barwny korowód z udziałem orkiestr dętych. Msza dożynkowa w sanktuarium świętego Józefa. Ceremonia dożynkowa, koncerty, poczęstunek. Wspólna zabawa w parku miejskim. Niedziela, 16 sierpnia. Szczegóły na stronie www.kalisz.pl.
7: Zapraszam do zobaczenia w parku miejskim.
0: Reklama.

0: 17 minut po godzinie 16, o 16.30 kolejna porcja informacji. No i tutaj będzie o spadku ostrowskich żużlowców w Rybniku. Jak to powiedział i napisał Maciej Kmiecik, cudu nie było. Szczegóły 16.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano Zapatówkę zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 602 505 234 602 505 234 lub wysyłanie CV na praca@dajano.pl. praca@dajano.pl.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Zapraszamy na Dożynki Gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to Głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
6: 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: Powiedzmy w Stay With Me, mały przerywnik taki, jeżeli chodzi o muzykę, ale po to, żebyśmy dowiedzieli się, co w regionie południowej Wielkopolski, a o tym opowie Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ile mogą trwać śledztwa? Nawet kilka lat. Dlaczego? Za chwilę więcej informacji na ten temat. W tym serwisie także o poszukiwaniu zieleni w Kaliszu i spadku w tabeli ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Najczęściej w rok, maksymalnie dwa, udaje się zamknąć większość postępowań prowadzonych przez prokuratury Okręgu Ostrowskiego. Zdarza się jednak, że niektóre sprawy, szczególnie gospodarcze, związane z koniecznością analiz wirtualnych dokumentów oraz wymagające zaangażowania śledczych z innych krajów, trwają nawet kilka lat.
3: Sprawy trwające powyżej 2 lat, ale do 5 lat. I takich spraw odnotowano już w całym okręgu 24. Przy czym w prokuraturach rejonowych były to jedynie 5 spraw w prokuraturze rejonowej w Kaliszu i po jednej sprawie w prokuraturach rejonowych w Ostrzeszowie i Pleszewie. Natomiast w prokuraturze okręgowej, w Wydziale Śledczym, odnotowano 17 spraw trwających ponad 2 lata, ale poniżej 5 lat. Kolejną kategorią są sprawy trwające ponad 5 lat. I te sprawy odnotowano wyłącznie w prokuraturze okręgowej, w Wydziale Śledczym. Pozostało w prowadzeniu spraw ponad 5-letnich 7.
2: Powiedział Radiu Centrum Janusz Walczak, prokurator okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim. Obecnie najdłużej toczącym się postępowaniem jest sprawa wyłudzenia 12 milionów złotych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a 2 sprawy dotyczą sprowadzania do Polski starych aut wycofanych z ruchu na terenach innych krajów Unii Europejskiej.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Miasto Kalisz zaprasza mieszkańców, instytucje i organizacje do udziału w konkursie Zielono mi w Kaliszu. To konkurs, który ma pokazać najbardziej zadbane zielone otoczenie i wyróżnić osoby, które poprzez codzienną troskę o zieleń przyczyniają się do poprawy jakości życia w mieście. To także okazja do dzielenia się dobrymi praktykami i pokazania, że nawet niewielkie działania, sadzenie roślin, tworzenie miejsc przyjaznym owadom czy zatrzymywanie wody opadowej mają znaczenie dla wspólnego otoczenia. Do 5 września mieszkańcy, jednostki publiczne i organizacje zarządowe mogą zgłaszać swoje zielone przestrzenie bądź ogródki w kategoriach balkony, ogródki przydomowe, tereny zieleni instytucji, działki na terenach rodzinnych ogródków działkowych. Cudu w Rybniku nie było. Żużlowcy Munfi i Magnusa przegrali wczoraj na wyjeździe z Inprorowem 39-51 i spadli na ostatnie miejsce w tabeli Metalkas drugiej Ekstraligi. Niestety ostrowski zespół jest w tym momencie kandydatem numer 1 do spadku z tej ligi.
4: Po tym jak niespodziewanie Celfas Wilki i Krosno wygrały w Poznaniu i przeskoczyły Munfin Magnusa Ostrów w tabeli Metalkas z drugiej Ekstraligi, stało się jasne, że tylko wygrana Ostrowian w Rybniku sprawi, że zespół prowadzony przez trenera Tomasza Gapińskiego nie stanie się czerwoną latarnią rozgrywek. Niestety drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego w Rybniku nie prowadziła nawet przez moment. Po 3 biegach był remis 9-9 i to był ostatni radosny fragment meczu dla kibiców z Ostrowa, którzy wybrali się na Śląsk. Później dominował Row, który na wyścigi nominowane posłał do boju młodzież. Dodajmy młodzież, która zrobiła znacznie lepsze wrażenie niż ostrowscy juniorzy. Ci byli bezbarwni, wolni i zawiedli na całej linii, podobnie zresztą jak Jakub Krawczyk. Trudno zrozumieć postawę ostrowskiej drużyny, bo jeśli przyzwoicie jadą Chris Holder i Gleb Czugunow, to zawodzi młodzież i zawodnik do lat 24. I na odwrót, gdy Krawczyk jedzie nieźle i punktuje Paweł Sitek, mecz Munfin Magnusowi kładą Holder i Czugunow. Z obecną formą i aktualną kadrą ostrowski zespół jest niestety głównym kandydatem do spadku. Kolejny, dodajmy ostatni mecz rundy zasadniczej. Munfin Magnus odjedzie w czwartek o 18 na Stadionie Miejskim, mierząc się z HAS Skrzydleska Orłem Łódź. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 16.35, takie przeciwsłoneczne okulary na pewno gdzieś się przydadzą, a poza tym jeszcze orientacja w terenie, gdzie są remonty, jakie utrudnienia. Częstochowska przy Kwiatowej w Kaliszu, tutaj wykop dość głęboki, oznakowana dziura, tutaj usterka wodociągowa. Czy to się zmieni w najbliższym czasie? Miejmy nadzieję, bo tuż przy przejściu dla pieszych i do tego jeszcze zasłania troszkę widok, czy ktoś na to przejście wchodzi, a do tego wszystkiego jeszcze tutaj jeden pas także musi czasem poczekać, aż przejadą z naprzeciwka kierujący. Utrudnienia też na Złotej, tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu i przebudowa od ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Wracamy jeszcze na drogę krajową 12 Kalisz-Opatówek. Tu już całodobowy ruch wahadłowy od Łódzkiej od numeru 263 do skrzyżowania z ulicą Kościelną i ulicą Jana Pawła II w Zdunach. Utrudnienia i weźcie pod uwagę, że w oczekiwaniu na zielone światło tworzą się korki. Przy objeździe przez Tłokinie również trzeba czekać, aż ktoś przepuści na krajowej 12, jak już się zmieni światło na zielone, żeby można było się włączyć do ruchu. A gdybyście chcieli tędy przejechać, to być może oprócz Szałego jeszcze przez ulicę Nędzerzewską warto śmignąć do Opatówka. W Ostrowie remont Wrocławskiej Leduchowskiego, za Ostrowem w kierunku Krotoszyna droga krajowa 36, odcinek Zacharzew-Lamki Łąkociny, jeszcze z utrudnieniami, a jeszcze w Krotoszynie na Raszkowskiej na wysokości świateł prace drogowe, utrudnienia i prace remontowe na Wiśniowej.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: W ciągu 22 lat sieć autostrad wzrosła u nas czterokrotnie i do ukończenia budowy wszystkich zaplanowanych odcinków brakuje zaledwie 150 km. Ale to nie oznacza szybkiego domknięcia tych remontów i tych inwestycji. W przypadku ostatniej brakującej autostrady nie wiadomo na razie nawet, jak on będzie przebiegał, jak będzie ona przebiegała. Wiadomo też tyle, że będzie wchodzić w skład obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Łączna długość ma wynieść około 240 km.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty do 17. Jennifer Page muzycznie, Jennifer Lopez za moment. Tak się jakoś panie nałożyły jedna za drugą.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji.

0: Potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Reklama.
2: Radio na wakacje.

0: Ten poniedziałek powinien wyglądać zupełnie jak inny poniedziałek, bo powinien nas zastrajać optymistycznie z uwagi na to, że mamy troszkę krótszy tydzień pracy i w związku z tym długi weekend, na którym może macie ochotę się dokądś wybrać. Między innymi PKP wydłuża swoje pociągi na długi weekend. No to będzie można podróżować. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla 5 województw. To z kolei przed silnymi burzami z wiatrem i ulewnym deszczem. Ostrzeżenie od synoptyków. Szczegóły już w wiadomościach o 17.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: letnie, wakacyjne brzmienia, wszystko się doskonale zgadza, bo w końcu wakacje wciąż trwają. Dzień dobry, Damian Kliński.
1: I do usłyszenia, Grażyny Marciniak, to tak od nas. Damian już pozostanie dłużej i na pewno będzie tutaj sporo klimatów wakacyjnych muzycznie. Pa!
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Pogoda na dziś.
0: Cały czas bardzo dużo słońca i do końca dnia może tak pozostać, ale nie musi, bo mamy też ostrzeżenia burzowe, więc jest prawdopodobieństwo, że gdzieniegdzie w regionie zagrzmi. Takie lokalne burze są prawdopodobne. Do tego umiarkowany i słaby wiatr wieje dzisiaj z północnego zachodu. Nocą temperatura ma najniżej spaść do 15 stopni. W nocy również przelotne opady bądź burze mogą się pojawić, a jutro już ochłodzenie, maksymalnie 21 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Właśnie minęła 17.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: RCB rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców 5 województw. Ważne zmiany dla chorych onkologicznie. Od jutra wchodzi w życie karta Edilo. PKP Intercity wydłuża swoje pociągi na długi weekend. Miriam Lipińska. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla 5 województw przed burzami z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. RCB ostrzega też przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. SMS-owe alerty dostali mieszkańcy i turyści w województwach warmińsko-mazurskim, a także w części kujawsko-pomorskiego, w tym w Grudziądzu, w tym Łomży i Suwałk, a także Mazowsza. W tych regionach synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. W ich trakcie będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Kolejne unijne miliardy popłyną do Polski. Komisja Europejska dała właśnie zielone światło na wypłatę blisko 8 miliardów euro w ramach 5. wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku Polska kupiła też blisko 90 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Od jutra w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego Edilo. Karta istnieje już od 2015 roku, ale jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
7: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być z korzyścią dla pacjenta.
6: Początkowo karty Edilo będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Rewolucja żywieniowa w szkołach. Od nowego roku zmieniają się zasady żywienia w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Zgodnie z nowymi zaleceniami, co najmniej raz w tygodniu dzieci zjedzą posiłek z roślin strączkowych, mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu.
8: Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
6: Ma być też mniej cukru i przetworzonych produktów. Z kolei ze szkolnych sklepików i automatów znikną batoniki i chipsy, a zamiast nich pojawią się świeże owoce i warzywa. Nie warto zostawiać na piątek załatwiania spraw w skarbówce. Zarówno urzędy skarbowe, jak i izby administracji skarbowej będą tego dnia nieczynne. 14 sierpnia urzędnicy odbierają wolne za święto przypadające w sobotę. Podatnicy będą natomiast mogli korzystać z serwisu e-Urząd Skarbowy, gdzie można załatwić większość spraw online. PKP Intercity wydłuża pociągi w swoich najpopularniejszych połączeniach, czyli tych nad morze i w góry. Składy z dodatkowymi wagonami będą kursować od 13 do 17 sierpnia. Jednocześnie w związku z upałami przewoźnik przedłużył do 16 sierpnia możliwość bezpłatnego zwrotu biletu.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Teraz jeszcze cześć, dzień dobry, z początkiem tygodnia. Damian Kliński, witam. Blinding Love na początek naszego dzisiejszego wieczornego, popołudniowego spotkania.

0: Sexy.
1: Reklama.
2: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
3: Zapraszamy na dożynki gminy Siaroszewice. Pełne tradycji, dobrej zabawy i niezapomnianych koncertów. 15 sierpnia spotykamy się na stadionie w Siaroszewicach. Wystąpią Daj to głośniej oraz Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Do tego pyszne jedzenie, atrakcje dla całych rodzin i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 15 sierpnia, stadion w Siaroszewicach. Zaprasza wójt gminy Siaroszewice, Anatol Piaskowski.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: To status quo na antenie Radia Centrum in the Army Now, 16 minut już po godzinie 17, 10 sierpnia w kalendarzu, więc wakacji ciąg dalszy. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych czeka na nas także Dzień Lwa, więc to jest idealny dzień, żeby tego lwa w sobie odkryć. Dlaczego nie? A jak się odnosimy do lwa? Jak lwa wołamy? No na pewno nie tak.
1: Może się gdzieś przyczaiły. Hej! Kici, kici, taś, taś.
2: Do lwa.
0: Ciąg dalszy kwestii każdy zna. 17 minut po godzinie 17, my gramy dalej. Teraz już coś z samej czołówki listy przebojów Radia Centrum Top 30, czyli Dawid Podsiadły i Na Błysk.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Trójkolorowi z sukcesem o ostatnim meczu KKS-u Kalisz będziemy mogli posłuchać niebawem w kolejnej porcji faktów wartych uwagi z regionu, czyli już o 17:30.

0: To Mr. Big na antenie Radia Centrum. Na zegarach teraz 17.30 i Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mieszkańcy Liskowa uczyli się, jak ratować życie. W tym serwisie także o nowym miejscu dla dzieci w gminie Mikstad i podsumowanie meczu KKS-u Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Co spakować do plecaka ewakuacyjnego, jak zabezpieczyć dom przed pożarem i przede wszystkim jak uratować życie drugiego człowieka? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy warsztatów ochrony ludności zorganizowanych dla mieszkańców gminy Lisków. Było dużo praktyki, a szczególną uwagę poświęcono resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
3: Nie wystarczyło tylko słuchać, trzeba było również działać. W czasie warsztatów, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie, radni, sołtysi, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, szkół Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz ochotniczych straży pożarnych uczyli się m.in. jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, wzywać pomoc i reagować w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak przygotować plecak ewakuacyjny oraz zabezpieczyć dom przed pożarem. Najważniejsza była jednak praktyka, ćwiczenia na fantomach pokazały, że resuscytacja wymaga nie tylko wiedzy, ale także opanowania, siły i odpowiedniej techniki. Zajęcia dla 32 osób przeprowadzili ratownicy medyczni, strażacy i instruktorzy. Szkolenie zorganizował Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach ogólnopolskiego programu Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności. Uczestnicy otrzymali apteczki oraz zaświadczenia potwierdzające udział. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Biskupice Zabaryczne w gminie Mikstad mają nowy plac zabaw. Uroczyste otwarcie Miodziolandu, który powstał z inicjatywy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej imienia Ludwiki Wawrzyńskiej, miało miejsce w czwartek, a brał w nim udział m.in. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Pan marszałek przyjechał otworzyć ten plac zabaw, dlatego że środki Urzędu Marszałkowskiego tam były zaangażowane, oprócz środków gminy. Niesamowita energia mieszkańców. Miodzioland dlaczego? Bo Biskupice Zabaryczne to jedyna miejscowość na rozległym obszarze dawnych dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich, która to wieś płaciła wszystkie daniny miodem, a nie pieniądzem. No więc z tej słodyczy tam zażywając w Miodolandzie mieliśmy okazję spotkać się, żeby otworzyć plac zabaw.
2: Powiedział Radiu Centrum Henryk Zieliński, burmistrz gminy i miasta Mikstad. Jak dodaje, miejsce to ma służyć najmłodszym mieszkańcom miejscowości jako teren bezpiecznej zabawy i integracji. Komplet punktów zdobyli piłkarze KKS-u Kalisz w pierwszym domowym meczu w Betclic trzeciej lidze. W niedzielę na stadionie Przyłódzkiej Kaliszanie pokonali Unię Swarzędz 1-0. Gospodarze objęli prowadzenie w 19 minucie, gdy gola ze stałego fragmentu zdobył Mateusz Machała. Choć Kaliszanie z każdą minutą coraz bardziej kontrolowali mecz, to wynik nie uległ zmianie. Trener KKS-u Kalisz, Artur Derbin, przyznał Radiu Centrum, że cieszy skromne zwycięstwo, ale przed jego zespołem jeszcze dużo pracy.
5: Sama gra może nie była urodziwa, nie porywała publiki, natomiast wychodząc się na to spotkanie, bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać. To jest mecz inaugurujący. Chcieliśmy dać tutaj trochę radości sobie i kibicom. I myślę, że może skromnie wygrywamy, ale trochę tej radości na pewno przysporzyliśmy sympatyką KKS-u. Natomiast dobrze sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy jakby na początku drogi, więc te wyniki mają nam pozwalać to, żebyśmy nabrali pewności siebie.
2: Po dwóch kolejkach KKS Kalisz z 6 punktami na koncie jest wiceliderem tabeli Betclic trzeciej ligi. W następnym spotkaniu 15 sierpnia trójkolorowi zmierzą się na wyjeździe z Kotwicą Kórnik.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski, a na tych drogach już znacznie spokojniej niż jeszcze chociażby przed godziną. Większy ruch jeszcze m.in. na Górnośląskiej Legionów czy Alei Wojska Polskiego, ale wszędzie raczej przy odrobinie szczęścia na to pierwsze zielone światło się załapiecie. A jeśli chodzi o miejsca, gdzie mamy trwające prace drogowe, to przypomnijmy Częstochowska przy ulicy Kwiatowej, oznakowana dziura, usterka wodociągowa. Mamy także także prace prowadzone na ulicy Złotej. Na długim odcinku ta ulica jest jednokierunkowa, nie ma też wjazdu w Złotą od strony ronda. No i przypomnijmy, że w Kaliszu trwają zdjęcia do serialu pod roboczym tytułem Zwierzak. Na różnych ulicach w Kaliszu ten film jest realizowany, te zdjęcia są realizowane, między innymi do tej pory to była Aleja Wolności, ale jutro na przykład warto pamiętać, że na ulicy Winiarskiej będzie obowiązywał obustronny zakaz parkowania. Winiarska dokładnie od Warszawskiej do Więziennej w godzinach 6:23, właśnie wtedy podczas realizacji zdjęć wystąpią krótkotrwałe wstrzymania również ruchu kołowego. Mamy w regionie także prace drogowe na odcinku Kalisz-Opatówek, droga krajowa numer 12. Tam w dalszym ciągu uważajcie, całodobowy ruch wahadłowy od Łódzkiej do skrzyżowania z ulicą Kościelną i ulicą Jana Pawła w Zdunach w godzinach szczytu. Możecie troszeczkę nadrobić czasowo sobie drogi albo skorzystać z objazdu, oczywiście to też jest możliwe. Ostrów Wielkopolski, remont na Wrocławskiej, na Luduchowskiego, także droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Dzisiaj także prace w Ostrzeszowie, ulica Łąkowa. Tam także miejcie te prace na uwadze.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: No i warto zapamiętać także, w szczególności jeśli jesteście młodymi kierowcami, że od 4 września tego roku młodych kierowców obowiązuje 2-letni okres próbny, podczas którego muszą przestrzegać wyjątkowego regulaminu, między innymi zerowego limitu alkoholu oraz substancji odurzających we krwi. System CEPiK będzie automatycznie ewidencjonował przebieg okresu próbnego, historię naruszeń oraz informacje o ukończonych szkoleniach praktycznych na kierowców.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A dla wszystkich, którzy o tej porze mocno trzymają kierownicę, jakże przyjemny utwór od Kylie Minogue. Możecie zrobić nieco głośniej.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie.

0: korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będą zmiany, poważne zmiany dotyczące alertów RCB. Takie zmiany zapowiada Ministerstwo Obrony, a my więcej w tym temacie usłyszymy już niebawem w kolejnej porcji faktów wartych uwagi z Polski i ze świata. Te już o godzinie 18, a tymczasem wielki kibic piłki nożnej, jak się okazuje, i jak sądzić możemy chociażby z tytułu tej piosenki. Mrozu w głośnikach i Galacticos.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro już pewne ochłodzenie. Tej nocy mogą pojawić się opady deszczu, może lokalnie zagrzmieć, ale jutro już na termometrach maksymalnie tylko do 21, w najcieplejszym momencie dnia może do 22 stopni, choć dzień będzie dość pogodny i słoneczny. Towarzyszyć nam będzie jutro także umiarkowany wiatr wiejący z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zmiany w systemie alertów RCB zapowiada Ministerstwo Obrony. Już ponad 27 tysięcy osób chce odwołania prezydenta stolicy. Powiemy też o nowych lokatorach gdańskiego zoo. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeśli w związku z niebezpieczną sytuacją na Ukrainie podrywane zostaną nasze myśliwce, będą wysyłane o tym informacje SMS-em, zapowiada wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To reakcja na sytuację z końca lipca, kiedy w przestrzeń powietrzną Polski wleciała rosyjska rakieta. Do jej zestrzelenia wysłano wówczas F-16, jednak pocisk zanikł i spadł na terenie województwa lubelskiego. Warto informować o takich sytuacjach, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Krasiński.
6: Musimy się z tym oswoić, że te uwarunkowania bezpieczeństwa nam się zmieniają. Ja ewidentnie bym z tego powiadamiania SMS-owego nie rezygnował. Wprost przeciwnie, pokazywałbym, że to jest dobre źródło informacji. Szukajmy tych cech pozytywnych. Nie musimy się logować, nie musimy się rejestrować. Po prostu dostajemy tego SMS-a. Kwestia tylko odczytania i odpowiedniego zareagowania.
5: Wiceszefowa MON-u przekazała także, że polskie służby pracują, aby cały system alertów RCB był bardziej dopracowany. Wcześniej zaś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie specjalnej aplikacji do ostrzegania ludności. Przez ponad tydzień zebrano 27,5 tysiąca podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta, poinformował inicjator akcji Maciej Wilk. Dodał, że do jego akcji codziennie dołączają nowe osoby i otwierane są kolejne punkty. Coraz więcej podpisów trafia również pocztą. Akcja zbierania podpisów potrwa do 28 września. Kraków w najbliższym czasie może mocno utknąć w korkach. Ruszył remont wiaduktu w ciągu alei 29 listopada, jednej z najważniejszych tras prowadzących przez centrum miasta. Kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym kierunku. Katarzyna Młynarczyk.
7: Drogowcy wymieniają nawierzchnię na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z aleją 29 listopada i na dojazdach, wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
8: To jest takie miejsce dosyć istotne z uwagi na to, że sporo osób tamtędy wjeżdża do Krakowa. To jest trasa, którą się jedzie z Warszawy, żeby wjechać na aleję i przejechać na południe Krakowa, więc dosyć ważny obiekt komunikacyjny.
7: To nie koniec utrudnień. Zamknięta jest też łącznica z ulicy Pawiej w stronę Alei 29 listopada.
8: Co oznacza to dla kierowców? No przede wszystkim dłuższy czas przejazdu przez wiadukt, bo będziemy mieli jednak tylko połowę jego przekroju do dyspozycji.
7: Całość prac drogowcy chcą zakończyć 28 sierpnia, ale termin uzależniają od pogody.
5: 33 państwa odnotowały w tym roku najgorętszy lipiec w historii swoich pomiarów, poinformowała agencja AFP. Kilka regionów świata, zamieszkanych łącznie przez około 900 milionów ludzi, doświadczyło w tym miesiącu rekordowych temperatur. W Europie były to m.in. Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. W gdańskim ogrodzie zoologicznym na świat przyszły młode koty pustynne. Kocięta urodziły dwie samice, Maoli i Sahira. Na razie kocie mamy opiekują się młodymi w odosobnionym miejscu. Gdański ogród jest jedyną placówką w Polsce, która ma w swojej hodowli ten gatunek i od kilku lat z sukcesem go rozmnaża.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie udało się to Marcinowi Wrotyńskiemu, Dawidowi Piłatowi i Wojciechowi Nowickiemu, czyli trzykrotnemu złotemu medaliście Mistrzostw Starego Kontynentu. W eliminacjach najlepszy był reprezentant Czech Wołodymyr Mysliwczuk. Fajdek miał piąty wynik. Finał jutro. Ozdobą pierwszego dnia zawodów będzie natomiast start Ewy Swobody na 100 metrów, ale na Alexander Stadium wystąpią wieczorem także państwo bukowieccy. Na rzutni kulą zobaczymy Konrada, a w sztafecie mieszanej 4x400 metrów pobiegnie najprawdopodobniej Natalia. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
10: W Birmingham będzie znów można narzekać na angielską pogodę, tym razem jednak z powodu fali upałów. Wysoka temperatura cieszy co prawda sprinterów oraz kapitan naszego zespołu Natalię Bukowiecką.
11: Myślę, że w ogóle większości zespołów taka pogoda odpowiada. No, zdecydowanie większość ludzi woli biegać w ciepłym, to też pozwoli, myślę, że osiągnąć lepsze rezultaty.
10: Bukowiecka pobiegnie w finale sztafety mieszanej, ale o niespodziankę, jaką sprawiła wraz z drużyną na igrzyskach w Tokio, będzie ciężko. Skład uzupełni Maksymilian Szwed. On liczy przede wszystkim na bieg zespołowy.
12: Może być ciężko, jeżeli chodzi o indywidualny medal. Zobaczymy, co ten miks przyniesie, bo to nigdy nie wiadomo, jak z tych sztafetach.
10: W dobrej formie jest broniąca tytułu wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda, która na 100 metrów znów może dobiec na podium.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwukrotny król strzelców mundialu Kylian Mbappé wrócił dziś do treningów po 3-tygodniowej przerwie. Francuz ćwiczył m.in. z dwoma nowymi piłkarzami Realu, swoim rodakiem Ibrahimą Konate i hiszpańskim mistrzem świata Markiem Kukureją. A robili to pod okiem nowego trenera José Mourinho, który po 13 latach pracy w różnych klubach wrócił do Realu. Hiszpański klub ma w planach rozegranie 3 meczów przedsezonowych, m.in. w środę z Deportivo La Coruña. W La Liga królewscy po raz pierwszy zaprezentują się 22 sierpnia na wyjeździe ze Espaniolem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po 18 i Lionel Richie już teraz w głośnikach.

0: Za nami weekend, który upłynął pod znakiem pszczół, pszczółek, miodu. To za sprawą oczywiście minionego Wielkiego Dnia Pszczół. Wczoraj także w Kaliszu sporo działo się na zawodziu, jeśli chodzi o wspólne świętowanie tej właśnie okazji. Ale dzisiaj już tak na całkiem na spokojnie możecie uczestniczyć na przykład w bardzo interesującej wystawie online i zgłębić nieco temat, nie tylko miód i ule, ale również dokumenty, fotografie i bardzo ciekawe filmy sprzed lat. Tak wygląda najnowsza wystawa online Archiwum Państwowego w Kaliszu. Co jest ciekawe w tej wystawie, że nie trzeba w ogóle ruszać się z domu, wystarczy odpalić komputer albo telefon i tę wystawę obejrzeć. Ekspozycję przygotowaną z okazji właśnie minionego Wielkiego Dnia Pszczół, który miał miejsce 8 sierpnia, a tam w materiałach Archiwum Państwowego w Kaliszu czekają na Was 33 obiekty pokazujące 100 lat historii pszczelarstwa. Najstarszy dokument pochodzi z 1923 roku, a najmłodszy obejmuje lata 2020-2023. Archiwalia pokazują m.in. działalność pszczelarzy w Kaliszu, w okolicach, no ale nie brakuje również bardzo interesujących informacji na temat dawnego bartnictwa czy hodowli pszczół przed lat, na przykład w dziuplach drzew. Gdzie tę wystawę znajdziecie? Możecie to zrobić na przykład przez naszą radiową stronę. Tam link, tam odnośnik w artykule pod tytułem Pszczelarstwo online.
1: www.rc.fm.
0: I udanego zwiedzania online życzę.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Wspominałem już, że miniony weekend upłynął nam pod znakiem pszczół i ich wielkiego święta, wielkiego dnia pszczół, ale takie solidne podsumowanie tego, jak to świętowanie wyglądało w Kaliszu, konkretnie w rezerwacie archeologicznym na Kaliskim Zawodziu, już niebawem, bo już o godzinie 18.30 takie podsumowanie nas czeka, ale będzie także inny temat, dość poważny i niepokojący, bo kolejne zdarzenie z udziałem hulajnogi w naszym regionie, a szczegóły za kilka chwil. Tymczasem w głośnikach Walk of Life i Dire Straits.

0: 18.30 na zegarach, czas na kolejną porcję informacji z regionu, a te przedstawi Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielkie podsumowanie Wielkiego Dnia Pszczół, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o kamienicy, do której wróciło życie i kolejnym zdarzeniu z udziałem hulajnogisty.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wczoraj na Kaliskim Zawodziu królowały pszczoły. Stoiska KGW, pokazy, warsztaty, na scenie muzyka, a w jednej z alejek mobilne studio Radia Centrum. Tak wyglądał Wielkopolski Dzień Pszczół, podczas którego również nagrodzono najlepsze stanowiska KGW. Jedno z wyróżnień trafiło do koła gospodyń wiejskich z Niedźwiedzia.
3: Uważamy to za słuszne, aczkolwiek każdy ma zawsze większe pragnienie, ale dobrze, udało nam się. No zasługiwałyśmy na to, myślę, że kto był, kto widział, to również tutaj nas popiera. Miałyśmy i potrawy na słodko i na wytrawnie i oczywiście dekoracja była również przepiękna, przez nas wykonana osobiście, własnymi rękami.
2: Podkreśliła w rozmowie z Radiem Centrum Małgorzata Krawczyk z KGW w Niedźwiedziu. Choć wszystkie stanowiska budziły zainteresowanie, to jednak nie każde mogło zostać wyróżnione. Mimo to Wielkopolski Dzień Pszczół był świetną okazją, by zapoznać gości wydarzenia z działalnością kół z całego województwa.
4: Nie dostałyśmy wyróżnienia, ale jesteśmy bardzo zadowolone z tego przyjazdu tutaj. Także u nas też było bardzo słodko, pyszności były. No i jesteśmy w każdym razie zadowolone.
5: Myślę, że największym wyróżnieniem jest satysfakcja tych, którzy odwiedzili wasze stanowisko. Co najbardziej, najchętniej wybierane było?
4: U nas było ziobro trutnia, żeberka w miodzie, najpyszniejsze miodzio. Drugie było tort pszczelarza. To było ciasto przede wszystkim z miodem związane. Wszystkie produkty były lubiane i bardzo smakowały.
2: Powiedziała Radio Centrum Teresa Maślak z KGW w Kamieniu. Impreza zorganizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej miała na celu pokazanie, jak istotne znaczenie ma obecność i hodowla pszczół w aspekcie gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Po 2 latach prac XIX-wieczna kamienica przy rynku w Choczu odzyskała blask i znów tętni życiem. Powstał tu żłobek, apartament nawiązujący do historii budynku, a w jego murach zamknięto kapsułę czasu dla przyszłych pokoleń.
6: Zrujnowaną nieruchomość przy rynku kupiła Anna Kruk-Wróblewska, społeczniczka i prezeska Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Choczkiej Nasz Dom. Wcześniej dzięki unijnemu wsparciu utworzyła tu dziedziniec kultury, natury, miejsce spotkań i warsztatów nie tylko dla dzieci. Teraz pod nadzorem konserwatora zabytków kamienica usytuowana obok klasztoru ojców franciszkanów wypiękniała. Dzięki historyczce Zdzisławie Flisińskiej udało się odtworzyć historię budynku i jego mieszkańców. W niedzielę w specjalnej skrytce w murze umieszczono kapsułę czasu. Są w niej m.in. pamiątki, wiersze lokalnych poetów, monety, gazety oraz pendrive ze zdjęciami z uroczystości. Kapsuła ma zostać otwarta za 25 lat. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem hulajnogisty. W piątek kierujący jednośladem został potrącony przez samochód.
7: Zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu drogowym w miejscowości Boników. Jak wynika z ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący samochodem potrącił kierującego hulajnogą. Kierujący hulajnogą w wieku 32 lat mężczyzna został przewieziony do szpitala.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Jak się okazało, kierujący hulajnogą był nietrzeźwy, miał 2 promile. Policja wyjaśnia teraz szczegóły i okoliczności tego zdarzenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 19.

0: Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

A w dzisiejszym kalendarzu mamy Dzień Lwa, między innymi. Czy lew jest leniwy, ten samiec z wielką grzywą? To może tak tylko sprawiać takie wrażenie, bo lew wcale leniwy nie jest. On oszczędza energię. Ja mam nadzieję, że wy o tej porze też już przeszliście w tryb oszczędzania energii, ładowania baterii na cały tydzień. Czasem i pracy przed nami, no, chyba że macie urlop, to szczęśliwi wy. No ale wracając do tego lwa, no właśnie, lew odpoczywa, lew ładuje baterie, ale jak się okazuje, to częściej samice odpowiadają za bycie w gotowości i polowania. I to lwice odpowiadają za jakieś 85-90% wszystkich udanych polowań, za to samiec zawsze je pierwszy. Proszę bardzo, potrafi się ustawić taki lew, a potrafi wciągnąć do 40 kg mięsa naraz. Obżartuch, to też trzeba przyznać. Świętujmy Dzień Lwa zatem, ale nie tylko, inne okazje do świętowania także dzisiaj się znajdą, to między innymi chociażby okazja do świętowania imienin w tym gronie. Jeśli chodzi o imieniny, dzisiaj świętujemy razem z Amadeuszem, z Bernardem, z Bianką, z Bogdanem, Bohdanem, Borysem, Bożydarem, z Hugo i Wawrzyńcem. Pozdrawiamy wszystkich solenizantów bardzo, bardzo serdecznie. A w głośnikach teraz już Dua Lipa.

0: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Co w Polsce, co w świecie. W świecie niepokojące zdarzenia, m.in. wielkie trzęsienie ziemi nawiedziło zachodnią Kolumbię, w pobliżu Aten z kolei kolejny pożar. Do tych tematów wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 19:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Nieco się ochłodzi. Jutro na termometrach w regionie maksymalnie 21 do 22 stopni. Przez cały dzień sporo słońca, ale z wiatrem, umiarkowanym wiatrem wiejącym z północnego zachodu. W ciągu dnia nie powinno padać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Właśnie minęła 19. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zielone światło na wypłatę Polsce kolejnych miliardów z KPO. Kontrowersje wokół aresztu dla rolnika, który zniszczył asfalt, i silne trzęsienie ziemi nawiedziło Kolumbię. Paulina Nawrocka, zapraszam. Komisja Europejska dała zielone światło na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku o płatność zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Sąd zgodził się na aresztowanie rolnika, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie. W argumentacji wskazano na zagrożenie surową karą i możliwość podejmowania prób jej uniknięcia. Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W piątek 60-letni rolnik ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów drogi. Komenda Miejska Policji w Gliwicach poinformowała, że twierdził, iż jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Miał również zapowiedzieć, że zamierza ponownie uszkodzić nawierzchnię. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. Część polityków uważa, że mężczyzna został potraktowany jak niebezpieczny przestępca. Piotr Kładoczny z Fundacji Helsińskiej uważa, że nie ma podstaw do tymczasowego aresztu.
5: Są konkretne przesłanki określone w kodeksie postępowania karnego, które wskazują, kiedy można aresztować człowieka, i moim zdaniem one tutaj zupełnie nie zachodzą i myślę, że prokurator i sąd doskonale o tym wiedzą.
4: Rolnik był trzeźwy, ciągnik nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Co najmniej 47 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. W regionie zawaliły się budynki, w których cały czas uwięzieni są ludzie. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Kolumbijska służba geologiczna podała, że wstrząsy miały magnitudę 7,4. W pobliżu Aten wybuchł kolejny pożar. Walkę z żywiołem w Grecji utrudnia wiatr. O szczegółach Tomasz Orchowski.
6: Pierwszy pożar wybuchł 10 dni temu. Zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych. Przez wiatr o prędkości nawet 130 km na godzinę ogień udało się ugasić dopiero po 5 dniach. Oprócz Attyki wysokie ostrzeżenia pożarowe obowiązują też na części Peloponezu i na Krecie. Grecja to obok Hiszpanii i Francji kraj szczególnie zagrożony pożarami w sezonie letnim. Południe Europy cierpi najbardziej na rosnących temperaturach, które są związane ze zmianami klimatu. Pożary i upały sieją spustoszenie, zabijają ludzi i zwierzęta, prowadzą do spadku dochodów z turystyki, uderzają także w rolnictwo.
4: Pożary szaleją też poza Europą, w zachodnich Stanach Zjednoczonych i zachodniej Kanadzie. Mniej plastikowych butelek i zdrowsze nawyki. Podkarpackie gminy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą mogły zamontować poidełka w swoich szkołach. Pieniądze trafią m.in. do gminy Dzikowiec, mówi wójt Bogumiła Kosiorowska.
7: My walczymy ciągle z tym, żeby dzieciaki nie piły kolorowych, słodkich napojów, a ponadto jeszcze nowy miar ekologiczny, czyli mało plastików.
4: W niektórych samorządach oprócz poidełek uczniowie dostaną własne bidony, mówi wójt Tryńczy Ryszard Jędruch.
8: I dzięki temu również na początku września będą poidełka i będą uczniowie posażani w te bidony.
4: Łączna wartość programu to niespełna 300 tysięcy złotych.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Europa, Azja i Ameryka Północna znów występują przeciwko Gianniemu Infantino. UEFA razem z AFC i CONCACAF wystosowały oświadczenie, w którym skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziału w prawach do Mistrzostw Świata. Wprawdzie Infantino po protestach na razie zrezygnował z planów częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów piłkarskich na świecie, ale jego krytyka nie słabnie. Tym razem trzy znaczące konfederacje piłkarskie piszą, że Infantino utracił zaufanie, tu cytat, poprzez oszustwo i postawił się ponad kolektywem. Były kapitan Barcelony Sergi Roberto będzie kontynuować karierę piłkarską w lidze MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał 2-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy. Ostatnie 2 sezony Roberto spędził w Como, któremu pomógł zająć 4. miejsce w Serie A i awansować do Ligi Mistrzów. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinału. W nocy polskiego czasu o półfinał powalczy Iga Świątek, która ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w tym sezonie. Więcej o tym opowie teraz Błażej Kulesza.
10: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysoko notowaną Martą Kostciuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie. Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym 3-setowym boju lepsza była Świątek.
9: A spotkanie Świątek-Schneider o 1:00 w nocy polskiego czasu. Nairobi formalnie złożyło wniosek o organizację lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2029 roku. Może zostać pierwszym afrykańskim miastem, które będzie gospodarzem tej imprezy. Stolica Kenii rywalizuje z Londynem, Rzymem i Monachium.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po godzinie 19:00.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

16 minut po godzinie 19 i 10 sierpnia w kalendarzu, więc wielkimi krokami zbliżamy się do wyjątkowego zaćmienia słońca i deszczu meteorytów. Wszystko jednego dnia będzie miało miejsce, czyli kulminacja, jeśli chodzi o spadające gwiazdy, no ale także i wspólna obserwacja zaćmienia słońca. To wszystko będzie możliwe wspólnie właśnie ze sprawą Fundacji Karola Malaperta i Koła Astronomicznego Malapert. Jak co roku oczywiście przy okazji spadających gwiazd fani astronomii zbierają się na polach marsowych w tym roku trochę wcześniej, bo o godzinie 19 z racji tego, że na godzinę 19.16 zaplanowano początek zaćmienia słońca, a dodatkowo w nocy też będzie okazja do tego, żeby co nieco pooglądać. Mam nadzieję, że życzenia macie już przygotowane, bo wiecie, każda spadająca gwiazda to teoretycznie jedno spełnione marzenie, więc warto już teraz zacząć główkować.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Paserstwo na dużą skalę, wartość 6 milionów. Do tematu wrócimy niebawem. Będzie także mowa o tym, co czeka w najbliższym czasie szczypiornistów z Kalisza. Wszystko to w porcji informacji z regionu o godzinie 19.30, a teraz doskonale znany rockowy hit.

0: 19.30 na zegarach, teraz już Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Paserstwo na dużą skalę, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o poszukiwaniu oryginalnych imion, a w sporcie kaliscy zawodnicy szykują się do sezonu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Za wprowadzenie na rynek 330 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy zarobiliby 6 milionów złotych. Mowa o 4 mieszkańcach Dolnego Śląska, którzy za paserstwo odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyźni w ubiegłym roku zostali zatrzymani w Czekanowie w powiecie ostrowskim w czasie przeładowywania towaru, który miał trafić do sprzedaży w całym kraju.
4: Został skierowany akt oskarżenia przeciwko 4 osobom. Zarzucono tym 4 osobom. Między innymi paserstwo akcyzowe oraz paserstwo celne, uszczupleń podatkowych. Była to kwota blisko 10 milionów złotych. Prokurator wobec kilku z nich dokonał konfiskaty rozszerzonej. Nieruchomość o wartości około 1,5 miliona złotych. Jeszcze jeden cirka miliona złotych.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Leki, zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyźni mają od ponad 30 do ponad 50 lat, nie przyznają się do winy. W momencie kierowania aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim cała czwórka przebywała w areszcie tymczasowym. Ten zakończył się kilka dni temu i sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o jego przedłużenie. W tej sprawie złożono zażalenie i trwa oczekiwanie na decyzję sądu wyższej instancji. Mężczyznom grozi do 4,5 roku pozbawienia wolności.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jeszcze tylko przez 3 dni można zgłaszać swoje propozycje imion dla żubrów, które w tym roku urodziły się w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. OKL szuka imion dla 2 samców i samicy.
5: Zasady są proste. Zgłosić można jeden zestaw 3 imion. Wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z wymogami Księgi Rodowodowej Żubrów. Jury wybierze najbardziej oryginalne propozycje. Pierwszy samiec, dla którego wybieramy imię, urodził się 4 maja. Jego rodzicami są Potela oraz Potus. Drugi, syn Pogajki i Potusa, przyszedł na świat 25 czerwca. Krowa, córka Podusty i Potusa, pojawiła się w zagrodzie 29 czerwca.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Błaszczek z OKL-u. Propozycje można przesłać wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie do północy 12 sierpnia. Za sobą mają zwycięski domowy sparing oraz zakończony zwycięstwem turniej w Legionowie, a przed szczypiornistami Netland MKS Kalisz kolejne mecze kontrolne przed zbliżającym się sezonem w Orlen Superlidze Mężczyzn. Ten zacznie się we wrześniu, czyli za niespełna miesiąc, więc przed drużyną najintensywniejsza faza przygotowań do rozgrywek.
6: Jest 3 zawodników nowych, także ten taki czas jest to, żeby się zgrać jak najlepiej i przygotować się do ligi. Na pewno te sparingi, które nam jeszcze zostały, to będą pewnie dla nas jak najbardziej i plus, że będziemy mogli się gdzieś tam zgrywać.
2: Powiedział Radio Centrum Rafał Kuptel, trener Netland MKS Kalisz. W tym sezonie do drużyny kaliskich piłkarzy ręcznych dołączyli Mateusz Habior, Marcel Sroczyk i Jakub Trzaskowski. A przed zespołem jeszcze turniej w Piotrkowie Trybunalskim, to w najbliższy weekend, oraz sparing z Rebut Kaper Ostrowią. Ten mecz odbędzie się 28 sierpnia w hali Arena Kalisz i będzie otwarty dla kibiców.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A i przeleciał. Spokojnie, to tylko lato od formacji Nieżywych Schabów. Za 25 minut 20.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: 16 minut pozostało do godziny 20. Tymczasem najwyższa temperatura Morza Śródziemnego została zmierzona w najwyższa w historii pomiarów oczywiście lokalnych w rejonie Morza Śródziemnego i wyniosła 33,2 stopnia u wybrzeża Majorki. Więc całkiem gorąca woda, można powiedzieć. Ponad 33 stopnie. Naprawdę bardzo ciepła, biorąc pod uwagę, że temperatury jezior, na przykład w regionie południowej Wielkopolski, to są temperatury nieco powyżej 20 stopni, 20-21 stopni. A czy wszystkie są zdatne do kąpieli z tych, oczywiście, które uznawane są oficjalnie za kąpieliska i gdzie przeprowadzone są badania? Otóż mamy wodę nieprzydatną do kąpieli, a więc jeśli chodzi o kąpielisko Szperek w Przygodzicach, no to tutaj warto zaznaczyć, że tu się nie kąpiemy. Tutaj woda jest nieprzydatna do kąpieli, ale przydatna do kąpieli pozostaje na Piaskach, pozostaje także m.in. w Gołchowie, pozostaje także w zbiorniku wody w miejscowości Podgrzybów oraz jeśli chodzi o kąpielisko Brzeziny, tutaj kąpielisko gminne także. Wciąż ta woda jest na dobrym poziomie, jeśli chodzi o jakość, a my wracamy do muzyki i do wakacyjnych brzmień. Teraz już w głośnikach między innymi Katy Perry.
1: Greetings, loved ones. Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To nie lada ewakuacja. Chińskie służby ewakuowały milion osób. To wszystko w związku z przechodzącą przez tamtą część świata wichurą, tajfunem właściwie. Tajfun Delfin. Jego wiatr przekracza 160 km na godzinę. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski, ale i ze świata o godzinie 20.
2: Reklama.
0: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w ciągu dnia na termometrach maksymalnie do 22, do 23 stopni na południu Wielkopolski, więc pewne ochłodzenie przed nami, ale bez opadów. Jutro nieco chmur, także i sporo przejaśnień. Ciśnienie w ciągu dnia będzie szybko rosnąć, a przy szybkiej zmianie ciśnienia towarzyszyć ma nam także umiarkowany wiatr.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 70.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 20. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Alert RCB dla 5 województw. Możliwe braki prądu. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii. Strefa płatnego parkowania w Krakowie znów się powiększy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do mieszkańców 5 województw trafił alert RCB. To ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega też, że mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu. SMS-y trafiły do mieszkańców 5 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki, jednak nie powinno to zagrozić dostawom energii. Zaćmienie widziane nad Polską będzie tylko częściowe. Najbardziej odczują je sieci energetyczne na południu Europy, ale są na to gotowe, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
5: To zaćmienie tegoroczne jest o tyle specyficzne, że będzie miało miejsce dosyć późno, po godzinie 19, kiedy generacja źródeł fotowoltaicznych i tak spada, jest już stosunkowo niska. Natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
4: Jak podaje ekspert, operatorzy sieci energetycznych w całej Europie przygotowują się do zaćmienia od kilku miesięcy. Chińskie służby ewakuowały ponad 1 000 000 osób. Przez wschodnią część kraju przechodzi właśnie tajfun Delfin. Przyniósł ulewny deszcz i wiatr przekraczający 160 km na godzinę. W wielu miejscach doszło do powodzi. Na szczęście mieszkańcy Chin umieją sobie radzić w takich sytuacjach, mówi dr Katarzyna Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
6: Są to jakby społeczności, które są przyzwyczajone, że one jakby w trybie ciągłym ze sobą współpracują. Więc jeżeli jest na przykład zarządzenie ewakuacji na danym obszarze, to te wspólnoty, one są nawykłe do współdziałania i do wzajemnych kontaktów.
4: Tropikalny cyklon wcześniej przeszedł także przez japońską prefekturę Okinawa, gdzie przeszło 50 tysięcy budynków zostało pozbawionych prądu. Wczoraj dotarł do Chin i według prognoz meteorologów utrzyma się do czwartku. Kraków zaciska parkingową pętlę. Od dziś obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski jest większy. Za postój trzeba płacić już w kolejnych częściach miasta, m.in. w rejonie Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego i Błoń. Katarzyna Młynarczyk.
7: Nowe granice strefy oznaczają przede wszystkim 3 nowe sektory C i powiększenie sektora B, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
8: Najbardziej charakterystyczna ulica, która została w tym aktualnym poszerzeniu strefy płatnego parkowania włączona do tego obszaru, to jest Aleja 3 Maja.
7: Do tej pory była jedną z ulic, gdzie za darmo można było parkować najbliżej centrum.
8: 2 dodatkowe jeszcze obszary to jest obszar przyległy do Ronda Antoniego Matecznego oraz 3 wyznaczony ulicami Wilicką, Powstańców Wielkopolskich oraz Cmentarzem Podgórskim.
7: O poszerzenie strefy wnioskowali mieszkańcy, którzy mieli problem z zaparkowaniem samochodów pod swoimi domami.
4: W okolicach wsi Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim myśliwy zaobserwował dużego kota, który może być pumą. Gminny zespół zarządzania kryzysowego zaapelował do mieszkańców okolicznych miejscowości o zachowanie ostrożności i nie wchodzenie do lasów. Poprosił również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po godzinie 20. Prognozowany deszcz w regionie w Kaliszu przynajmniej w tej chwili już się pojawił, a my gramy dalej. Chris Ria w głośnikach, w kolejce Marisa, będzie także Eric Clapton.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Brawa, brawa. Wykonanie live. W końcu jedno z najsłynniejszych, Laila i Eric Clapton. To już za nami absolutna klasyka na antenie Radia Centrum. Za nami 15 minut po godzinie 20, a bardzo przyjemnej muzyki na żywo będzie można posłuchać także już niebawem w Pleszewie. Kompaktowy Pleszew, muzyczna strefa na rynku 14 sierpnia, czyli to już najbliższy piątek, godzina 19. Voci d'arte, słoneczne dźwięki Italii, koncert muzyki operowej i operetkowej. To już niebawem i wstęp na to wydarzenie oczywiście jest wolny, a o wydarzeniu informuje, organizuje Zajezdnia Kultury w Pleszewie, więc pleszewianie, ale i goście będą mogli bardzo przyjemnie ten czas spędzić. Takich propozycji na nadchodzący czas będzie na pewno dużo, dużo więcej. Już nie wspomnę nawet o tym, że dożynki startują w całym regionie w najbliższy weekend, na przykład już w Żelazkowie. O wszystkim tym oczywiście możecie przeczytać na naszej radiowej stronie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: A tymczasem w głośnikach już Wiktor Waligura i Cztery pory roku.

Hear My Heart, Hear My Soul, duet na naszej zachodniej granicy. Za 25 minut już godzina 21. A co jeszcze przed nami, jeśli chodzi o Summertime w Radiocentrum? Boski Enrique.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Czy nocna prohibicja może stać się normą w całym kraju? Taki pomysł jest i o tym też więcej posłuchamy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata. Już o godzinie 21:00, tymczasem w głośnikach Men at Work i Down Under, czyli angielski z bardzo ciekawym australijskim akcentem. Czasem nie do końca zrozumiałem.

0: za moment prognoza pogody, ale zanim prognoza, to jeszcze szybkie wtrącenie informacji od naszej słuchaczki Marceliny, która informuje i prosi o przekazanie słuchaczom, że w parku miejskim w Kaliszu przy wejściu zaraz od strony ulicy Łaziennej runął solidny konar drzewa. Służby w tej chwili na miejscu pracują przy uprzątnięciu tego konaru, więc dla bezpieczeństwa raczej się tam prosimy nie zbliżać, nie spacerować w okolicach. Solidny konar runął, ale szczęśliwie nic się nikomu nie stało. A teraz już sprawdzamy prognozę pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Pogoda na jutro.
0: W ciągu dnia na termometrach 22 do 23 stopni, więc ochłodzenie przed nami. Do tego nieco chmur, sporo przejaśnień, bez opadów deszczu, z umiarkowanym wiatrem wiejącym z północnego zachodu. Wiatr z prędkością do 23 km na godzinę. Ciśnienie w ciągu dnia będzie bardzo szybko rosnąć. No i w związku z tym te porywy wiatru także będą obecne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
0: Właśnie minęła 21.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Coraz bliżej ogólnopolskiego zakazu sprzedaży alkoholu nocą. Już niemal 2000 ofiar wirusa Ebola w tym roku. I student ze Śląska, który chce pokonać wpław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Paulina Nawrocka, zapraszam. Polacy mogą wkrótce stracić możliwość kupowania alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, bo pomysł zyskuje coraz szersze poparcie w parlamencie. Do tej pory zakazy sprzedaży alkoholu regulowały samorządy, ale koalicja rządząca chce wprowadzić w tej sprawie ogólnopolskie przepisy. Maciej Kluczka.
5: Początkowo politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u uważali, że to samorządy powinny w tej sprawie decydować, ale społeczne poparcie dla ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wzięło górę. Będą też ograniczenia dotyczące reklamy, mówi posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak z Sejmowej Komisji Zdrowia.
6: Wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu. Właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji i w reklamie.
5: A więc także piwo bezalkoholowe. Posłowie przyznają, że na polskim rynku sprzedaży będzie to niemała rewolucja.
4: Parlament proponowane przepisy ma przyjąć jesienią. Prawie 2000 osób zmarło od połowy maja w wyniku zakażenia ebolą. Taką informację przekazała dziś Światowa Organizacja Zdrowia. Zainfekowanych jest łącznie ponad 4000 mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Walkę z ebolą utrudnił jej nowy wariant, na który nie wynaleziono dotychczas szczepionki. Sytuacja jest trudna, mówi dyrektor regionalny WHO w Afryce, Mohamed Jakub Janabi.
7: We don't have a license.
8: Nie dysponujemy ani szczepionką, ani lekami. Do tego dochodzą inne czynniki. Brak bezpieczeństwa, a także miejsca, do których nie mamy dostępu. Identyfikujemy zaledwie 30% zakażonych osób, podczas gdy 70% z nich umiera w domach.
4: Do zakażenia ebolą dochodzi wskutek kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Obecna epidemia tego wirusa jest drugą, największą w historii. Wisła w Warszawie osiąga rekordowo niski poziom. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 103 cm. To poziom zbliżony do ubiegłorocznego rekordu. Rzeka jednak nie wysycha. Nie można przez nią przechodzić suchą stopą, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
9: To nie oznacza, że Wisła ma taką głębokość. To jest jedynie pomiar od zera wodowskazu. I tutaj też ostrzegamy wszystkich, żeby nie próbować jednak wchodzić do Wisły, przekraczać ją pieszo, czy próbować przepłynąć. Z tego powodu, że są takie miejsca, gdzie ta głębokość będzie znacznie większa i zmniejszona ilość wody w samej rzece powoduje to, że nurt jest jeszcze trudniejszy do pokonania.
4: Eksperci uspokajają, że niski stan Wisły nie oznacza wyschnięcia rzeki ani bezpośredniego zagrożenia dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Student Katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego Michał Tomaszowski rozpoczął realizację projektu Ocean's 7, pokonując wpław 33-kilometrowy kanał Catalina przez Los Angeles. 23-latek jako pierwszy Polak zamierza pokonać wpław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Pokonanie pierwszej z nich zajęło mu 10 godzin i 12 minut. W przyszłym roku ma zamiar przepłynąć kanał La Manche. Do tej pory wyzwanie przepłynięcia wpław 7 cieśnin pokonały 42 osoby.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już prawie 5 minut po 21:00.

0: kiedyś ta muzyka popowa miała coś w sobie. Tutaj akurat pop, bardzo fajnie połączony z brzmieniami blisko wschodnimi. 99 rok, Desert Roads, Róża Pustyni od Stinga i genialny album Brand New Day. 13 minut po godzinie 21, tak brzmi na antenie Radia Centrum Summertime, a w kolejce za chwilę już Ania Dąbrowska.
1: Reklama.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
4: Summertime w Radiocentrum.

24 minuty po godzinie 21, 10 sierpnia, poniedziałek, początek tygodnia. Poniedziałek powoli już chyli się ku końcowi, ale przy okazji poniedziałków warto rozeznać się, zaznajomić się z harmonogramem świąt nietypowych na ten rozpoczęty już tydzień i sprawdzić, co nas w tym tygodniu czeka. Już jutro świętować będziemy Dzień Konserwatora Zabytków. W środę świętować będą ci, którzy na pewno nie będą na urlopie i będą pilnie pracować, bo to będzie Dzień Pracoholika i ci pewnie pracą będą obchodzić ten dzień właśnie. Pozdrawiamy pracoholików, albo nie, poczekajmy do środy z tymi pozdrowieniami. Co w czwartek? Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Wszyscy leworęczni będą świętować w czwartek, jeszcze przed weekendem. Z początkiem weekendu świętowanie rozpoczną wszyscy energetycy. Dzień Energetyka 14 sierpnia, a weekend, sobotę rozpoczniemy dniem synowej, więc wszystkie teściowe, łączcie się, będzie trzeba się wykazać tym razem i w tę stronę, a podlizać się synowej, myślę, że jakimś dobrym ciastem można i to będzie dość łatwa sprawa. A tymczasem w głośnikach Leny Krawitz, Can't Get You Off My Mind, w kolejce Foreigner będzie także Orła Cieni.

Za 18 minut będzie godzina 22, jutro wtorek, jutro 11 sierpnia i jutro kolejny dzień, jeśli chodzi o zdjęcia do serialu pod roboczym tytułem Zwierzak. A Zarząd Dróg Miejskich informuje o zmianach w organizacji ruchu na czas, kiedy te zdjęcia w Kaliszu powstają. W weekend sporo się działo, sporo filmowcy czasu spędzili na Alei Wolności, okolice teatru. Tutaj te zdjęcia były realizowane. A jutro we wtorek na ulicy Winiarskiej. Na Winiarskiej od Warszawskiej do Więziennej będzie obowiązywał obustronny zakaz parkowania. Od 6 rano do 23 w nocy podczas realizacji zdjęć będą występować także krótkie wstrzymania ruchu kołowego. W przerwach w kręceniu ujęć możliwy będzie dojazd mieszkańców do okolicznych posesji. Ulica Więzienna jutro od Winiarskiej do wjazdu na parking przy budynku Łódzka 4 będzie wyłączony z ruchu kołowego. Dojazd do parkingu będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Łódzkiej. Jutro i 13 sierpnia jeszcze w czwartek tylko będą utrudnienia związane z trwającymi zdjęciami do tego serialu i to jak na razie tyle, jeśli chodzi o tego typu utrudnienia. A tymczasem w głośnikach już Skubas i Życie jest piękne.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Fani tenisa raczej szybko spać dziś nie pójdą, bo w nocy Iga Świątek powalczy o awans do półfinału turnieju w Toronto. Szczegóły już za kilka chwil.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: W ciągu dnia na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski 22 stopnie maksymalnie. Jutro także niewiele chmur, możliwe częste przejaśnienia, do tego także wzrost ciśnienia. Ciśnienie będzie rosło dość szybko i w związku z tym powieje także umiarkowany wiatr.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 22. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ostrzeżenia przed burzami już dla 11 województw. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Iga Świątek dziś w nocy powalczy o awans do półfinału turnieju w Toronto. Paulina Nawrocka, zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami w 11 województwach. Najsilniejsze spodziewane są na północnym wschodzie. Tam może spaść do 55 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr osiągać w porywach 115 km na godzinę. Alert RCB trafił do mieszkańców 6 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują maksymalnie do 3 w nocy. Do 111 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii, poinformował prezydent tego kraju, Abelardo de la Espriella. Dodał, że 87 osób jest rannych i zawaliło się ponad 60 budynków. Cały czas trwa akcja ratownicza. Wstrząsy miały magnitudę 7,4. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Na zachodzie Kolumbii zamknięto dla ruchu 6 lotnisk cywilnych. Warszawski sanepid ustalił źródło zakażenia gruźlicą. Osoby, które miały z nim kontakt, objęto nadzorem, a te narażone skierowano do lekarzy. Tym samym przecięto drogi szerzenia się zakażenia, przekazała rzeczniczka sanepidu Katarzyna Dziurna, pytana o przypadek gruźlicy w jednym z przedszkoli. Dodała, że trwa dochodzenie epidemiologiczne. Osoba chora jest aktualnie izolowana, co wyklucza kolejne zachorowania. 19 wraków trafiło na listę obiektów, do których można nurkować bez specjalnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykaz obejmuje teraz 64 zatopione w Bałtyku jednostki i daje organizatorom podwodnych eksploracji zupełnie nowe możliwości. W Bałtyku, który nie ma ani raf koralowych, ani bujnego, kolorowego życia, to właśnie wraki są największą atrakcją, mówi Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego Gdynia Dive.
5: Wraki tak, jakby zostały zamrożone w czasie. Fakt, że teraz mamy możliwość zwiedzić wcześniej niedostępne pozycje, oznacza po prostu, że będziemy mieli więcej frajdy.
4: Wśród udostępnionych właśnie wraków znajdziemy okręt podwodny, trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinałów. Grono najlepszej ósemki uzupełniła rozstawiona z dwójką Jelena Rybakina. Tej nocy o półfinał powalczy Iga Świątek. Ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w sezonie. Do tej pory Kanada i Świątek nie szły za sobą w parze, a turnieje nie były dla Polki zbyt szczęśliwe. Więcej Błażej Kulesza.
6: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysokonotowaną Martą Kostciuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie. Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym 3-setowym boju lepsza była Świątek.
4: A spotkanie Świątek-Schneider o 1 w nocy czasu polskiego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Trzymamy kciuki za Igę Świątek, a teraz czas na szybkie espresso. Nie wiem, czy to jest dobra pora na espresso, ale z Sabriną Carpenter, no chyba jak najbardziej. Madita w kolejce i Bitter Brother, będzie także Ania Karwan, to już za chwilę. Tymczasem espresso.

0: Kropla wieczności.
1: Z myślą o wieczności. Większość ludzi jest dziś tak bardzo skoncentrowana na swoim tu i teraz, że zupełnie zapomina, jak to jest marzyć o przyszłości. O wieczności już nawet nie mówiąc. No cóż, wieczność to naprawdę szmat czasu. Ale zbytnio się nad nią nie zastanawiamy. Zresztą powszechnie pokutuje przeświadczenie, że nieważne, w co się wierzy, ważne, by wierzyć w to z całego serca, a wszystko dobrze się skończy. Jezus tymczasem mówi co innego. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Przykro mi, jeśli to brzmi sprzecznie z czyimiś poglądami, ale to nie ja jestem autorem Nowego Testamentu. Tajemniczym zrządzeniem Bóg postanowił posłać swojego Syna na świat, by to On poniósł śmierć za nasze przewinienia i abyśmy my, przez wiarę w Niego, mieli przed sobą wieczność, razem z Nim.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Iga Świątek znowu przed szansą, żeby wskoczyć do tej topki, która walczy o najwyższe miejsca. No i dzisiaj powalczy. Za nieco ponad 2 godziny rozegra mecz z Dianą Schneider w ramach ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. No cóż, kibicujemy, żeby Iga wygrała dziś z Rosjanką. Obu dziewczynom całkiem nieźle idzie, więc może to być całkiem niezłe widowisko dla tych, którzy nie planują dzisiaj iść szybko spać. A tymczasem w głośnikach Moloko.

0: Panic at the Disco i High Hopes. Wielkie nadzieje ma także pewien 23-latek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Spore wyzwanie przed nim. Chce pokonać 7 cieśnin w różnych części świata. W przyszłym roku ma przepłynąć kanał La Manche. A jaki kanał udało mu się przepłynąć w tym roku? Do tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 23. A w głośnikach tymczasem już Paolo Nutini.

0: Lost Request to na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliżamy się powoli do godziny 23. O 20. ostatnia dzisiaj porcja informacji z Polski i ze świata. I sprawdzimy także wspólnie, co czeka nas w pogodzie jutro i w najbliższym czasie. A ja za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Dobrej i spokojnej nocy życzę. Damian Kliński, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Pogoda na jutro.
0: Kilka najbliższych dni to dla tych, którzy nie lubią upałów, dobra wiadomość, bo nie będzie już po 30 kilka stopni, a po 20 kilka. Jutro maksymalnie 21-22, tyle w porywach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Słońce, nieco chmur, wiele przejaśnień, bez opadów i do tego umiarkowany wiatr będzie wiał jutro z kierunku północno-zachodniego.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Właśnie minęła 23.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Coraz bliżej ogólnopolskiego zakazu sprzedaży alkoholu nocą. Już niemal 2000 ofiar wirusa Ebola w tym roku. I student ze Śląska, który chce pokonać wpław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Polacy mogą wkrótce stracić możliwość kupowania alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, bo pomysł zyskuje coraz szersze poparcie w parlamencie. Do tej pory zakazy sprzedaży alkoholu regulowały samorządy, ale koalicja rządząca chce wprowadzić w tej sprawie ogólnopolskie przepisy. Maciej Kluczka.
5: Początkowo politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u uważali, że to samorządy powinny w tej sprawie decydować, ale społeczne poparcie dla ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wzięło górę. Będą też ograniczenia dotyczące reklamy, mówi posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak z Sejmowej Komisji Zdrowia.
6: Wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu. Właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji i w reklamie.
5: A więc także piwo bezalkoholowe. Posłowie przyznają, że na polskim rynku sprzedaży będzie to niemała rewolucja.
4: Parlament proponowane przepisy ma przyjąć jesienią. Prawie 2000 osób zmarło od połowy maja w wyniku zakażenia ebolą. Taką informację przekazała dziś Światowa Organizacja Zdrowia. Zainfekowanych jest łącznie ponad 4000 mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Walkę z ebolą utrudnił jej nowy wariant, na który nie wynaleziono dotychczas szczepionki. Sytuacja jest trudna, mówi dyrektor regionalny WHO w Afryce, Mohamed Jakub Janabi.
7: We don't have a license.
8: Nie dysponujemy ani szczepionką, ani lekami. Do tego dochodzą inne czynniki. Brak bezpieczeństwa, a także miejsca, do których nie mamy dostępu. Identyfikujemy zaledwie 30% zakażonych osób, podczas gdy 70% z nich umiera w domach.
4: Do zakażenia ebolą dochodzi wskutek kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Obecna epidemia tego wirusa jest drugą, największą w historii. Wisła w Warszawie osiąga rekordowo niski poziom. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 103 cm. To poziom zbliżony do ubiegłorocznego rekordu. Rzeka jednak nie wysycha. Nie można przez nią przechodzić suchą stopą, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
9: To nie oznacza, że Wisła ma taką głębokość. To jest jedynie pomiar od zera wodowskazu. I tutaj też ostrzegamy wszystkich, żeby nie próbować jednak wchodzić do Wisły, przekraczać ją pieszo, czy próbować przepłynąć. Z tego powodu, że są takie miejsca, gdzie ta głębokość będzie znacznie większa i zmniejszona ilość wody w samej rzece powoduje to, że nurt jest jeszcze trudniejszy do pokonania.
4: Eksperci uspokajają, że niski stan Wisły nie oznacza wyschnięcia rzeki ani bezpośredniego zagrożenia dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Student Katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego Michał Tomaszowski rozpoczął realizację projektu Ocean's Seven, pokonując wpław 33-kilometrowy kanał Catalina przez Los Angeles. 23-latek jako pierwszy Polak zamierza pokonać wpław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Pokonanie pierwszej z nich zajęło mu 10 godzin i 12 minut. W przyszłym roku ma zamiar przepłynąć kanał La Manche. Do tej pory wyzwanie przepłynięcia wpław 7 cieśnin pokonały 42 osoby.
3: Radio Centrum. Słuchasz. Wiem. jest.